0: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
1: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura osiągnie 19 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić.

0: Idź o silne podmuchy. Po południu pogoda nadal będzie sprzyjać, z niewielką ilością chmur i temperaturą sięgającą 23 stopnie. Jutro możemy spodziewać się lekkiego zachmurzenia, ale temperatura nie spadnie poniżej 19 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
2: Jest szósta, news SK2, Anna Łowocka. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów ustalili dziennikarze TVN24. Chodzi o alarmy dotyczące Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Jedna z tych osób ma być już aresztowana, w sprawie drugiej jest wniosek do sądu o to. Policja prawdopodobnie ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb. Władze zapewniają, że robią wszystko, by sprawę ustalić sprawców fałszywych alarmów, o czym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
4: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
3: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
5: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
3: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
2: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
6: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć.
2: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
7: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
2: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
8: SK2 Sport.
2: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros. Z turniejem w Paryżu niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birel. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moise Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasę tegorocznej edycji. Zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
9: 6:03.
10: Ależ ten czas szybko leci.
9: Już 6:03, szczególnie, prawda? Szczególnie jak wiesz, przed chwilą wstałeś, to tak patrzysz, jeszcze z domu nie wyszedłeś, już jest 6:03, a zazwyczaj wychodzisz powiedzmy za 5.
10: Prawda?
9: Załóżmy.
10: Moi drodzy, chciałem się pochwalić, wczoraj się trochę ogoliłem, trochę futra zrzuciłem, widzisz? Widać?
9: No, trochę widać. Niewiele widać, ale widać.
10: No.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
9: Wiesz, jak się ma tyle futra, to wiesz. To...
10: Ty się od mojego futra odfutrz.
9: To trochę.
10: No.
9: To trochę.
10: Jutro porozmawiamy o moim futrze.
9: Dzień dobry, piękny Jarząbku.
10: Dzień dobry.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest 27 maja i oblicz to wszystko teraz.
1: Proszę bardzo, po dokonaniu skomplikowanych obliczeń, po zasięgnięciu opinii NASA
0: biegłych.
1: I biegłych również, a także fizyków kwantowych, wychodzi nam, że za 4 tygodnie, 29 dni, 713 godzin, 4282 minuty i wielki rząd sekund, zaczynamy, moi drodzy, wakacje.
0: Ale to jest zamiennie, wymieniałeś, że tygodnie na godziny, czy to wszystko trzeba sumować?
1: To trzeba sumować. 4 tygodnie, 29...
0: Nie.
1: Czyli 4 tygodnie, czyli 20... A, czyli 29
0: czyli zamiennie.
1: Lub
0: czyli
1: 300...
0: dobrze. No, no dobra, bo coś mi tu się nie zgadzało.
1: Tak, rzeczywiście.
0: Coś mi tu się
1: jak
0: nie
1: zawsze
0: zgadzało.
1: Debil na debila wyszedłem raz, ale to nic, nieważne. Za
0: nie,
1: 4
0: takich,
1: tygodnie
0: takich
1: wakacje.
0: Takich matematyków się i tych fizyków kwantowych się słuchasz.
1: No właśnie, to oni debile.
0: Jaki kraj tacy fizycy?
1: Tak czy inaczej, 4 tygodnie do wakacji, równiutko, za miesiąc, o tej
0: czyli
1: porze.
0: Równo za miesiąc.
1: 27 czerwca to będzie pierwszy dzień wakacji.
0: Wyobraźcie sobie, że już jest za miesiąc.
1: Mhm.
0: Gdzie jesteście? Czy już macie plany na to, jak spędzicie ten piękny wakacyjny czas?
1: Ja bym ci powiedział, gdzie jestem, ale...
0: Nie. No nie. Ja wiem, gdzie ty

0: że już jest za miesiąc. Mhm. Gdzie jesteście? Czy już macie plany na to, jak spędzicie ten piękny, wakacyjny czas?
1: Ja bym powiedział, gdzie jestem, ale...
0: Nie. No ja wiem, gdzie ty...

0: Jeszcze końcówka czerwca, potem cały lipiec, cały sierpień. Można szaleć, można się bawić, można już o tym myśleć, a myślę, ja z kolei, że w tym roku tak szybko się te miejscówki rozchodzą, że ludzie wcześniej rezerwują, więc już wiedzą, gdzie pojadą.
1: A nawet jak nie wiedzą, to sobie zastanawiają się, a może tu, a może tam, a może gdzieś indziej. Tak więc dzisiaj propozycja dla was, moi drodzy. Zadzwońcie do nas na 726-826-826 i jeżeli macie plany wakacyjne, to się już nimi pochwalcie. A jeżeli takowych planów nie macie, to sobie wymyślcie je. Niech to będą najdziwniejsze plany. Wasze wymarzone wakacje.
0: Gdzie wymarzone byście miesiąc to z mało czasu. Trzeba szybko kombinować. Wymarzone wakacje. 726-826-826 lub Messenger.
2: SK2.
1: Gdzie oczywiście i z kim? Bo to też jest ważne. Może ktoś chce sam spędzić wakacje. No to jak się pochwali, proszę bardzo.
0: Pod brzozą.
1: Na przykład. Albo pod lipą.
0: Albo pod lipą.
1: Tak jest.
0: Tylko pod lipą trzeba uważać.
1: Dlaczego?
0: Bo lipa. No. Takie wakacje to byś nie chciał.
1: Chyba, że nie ma lipy.
0: Chyba, że nie ma lipy. No to dlatego pod brzozą.
1: 7268 26 826. Gdzie jedziecie na wakacje? Wasze takie wymarzone.

0: Facetowi dużo do szczęścia nie potrzeba. Portfel, klucze, telefon, paszport i syru za miesiąc.
1: Majtki gdzieś jeszcze trzeba wziąć, przynajmniej jedną na zmianę.
0: Przynajmniej o jedną więcej parę niż dni, nad które jedziesz.
1: Trzeba, bo to jest jedne. To jest jednak ważne.
0: A jakby się coś wydarzyło?
1: Najwyżej wrócą czyste, nie uruszane.
0: No właśnie, to nigdy za wiele, nie? 20 po 6 dzisiaj o tych waszych wymarzonych wakacjach. Michał, śmigaj, wymarzone wakacje.
2: Takie wymarzone to chyba jak kiedyś były z kolegami. Spakowane plecaki, torby, jechanie gdzieś w Polskę pod namiot, ciemno, bez żony, bez dzieci.
0: Bez żony, bez dzieci, jakieś koleżanki może? Czy to taki typowo męski wyjazd?
2: Nie, męski taki jak kiedyś były.
1: A, na ryby.
0: Na ryby. Tak się szyfruje, jak się ma teraz żonę. Na ryby.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak się to wszystko szyfruje.
2: Dzięki, cześć.
0: No, dzięki, cześć. Pozdrawiamy, Michale. W takim razie miłych wakacji w gronie męskim, pod namiotem.
1: Na rybach.
0: No. O, dobra, to Michał wie, co dobre.
1: Życzymy ci dużych sum.
0: Mów. Ale jak słychać, to Michał to z sentymentem mówi, bo to już sene vrati, jak to niektórzy mówią. Bo powiedział, użył słów bez żony, bez dzieci.
1: Nie, no to tak fajnie brzmi, prawda? Jedź pod namiot, prawda? Ze świeczkami, bez elektryczności i tak dalej. A jednak rano wstajesz i chciałoby się z tej toalety normalnie skorzystać.
0: Jak człowiek.
1: Śniadanko, tak jest.
0: 726-826-826 lub Messenger. Zapraszamy wszystkich do przedstawiania swoich wymarzonych wakacji lub być może poczyniliście już kroki, żeby coś fajnego w te wakacje przeżyć. To zapraszamy się pochwalić.

0: 25 minut po 6:00 nagłówki z prasy. Były reprezentant Polski skorzystał z zaskakującego środka transportu. Mowa o Grzegorzu Krychowiaku i wielkimi literami Krycha szaleje na rowerze za 15 tysięcy złotych.
1: Przyszło się spoci, a on taki elegancki, jak tak na rowerze jeździ.
0: No i sobie śmiga. Tutaj dyskutujemy z Jarząbkiem, czy to jest elektryczny, czy nie rower. Ty no mówisz, że elektryczny.
1: No, oczywiście, że tak. No.
0: Tak? Taki elegancki. Po czym wnosisz?
1: Po tym, jak to wygląda.
0: A zobacz, ja uważam, że to jest pedałowy. Tym,
1: nie, to jest elektryczny rower.
0: Normalny
1: zobacz.
0: Pedałowy.
1: Nie, nie, Krycha nie jeździ na normalnym pedałowym rowerze, ponieważ mówię, by się spocił, a się spocić
0: ale
1: nie
0: zobacz,
1: może.
0: Ale zobacz, jak elegancko Krycha jest ubrany.
1: Nie, nie,
0: ale
1: nie.
0: Ale popatrz, jak jest ubrany.
1: No właśnie, dlatego jeździ na elektrycznym. Tylko teraz uwaga.
0: Ale pedałowy.
1: Nie.
0: Ale rower pedałowy.
1: Nie, to jest elektryczny. I teraz uwaga, panie Krycha, proszę uważać, dlatego że pan żeś przez całe życie piłkę kopał.
0: No.
1: No, to teraz, żeby się rower nie zemścił i pana też nie kopnął tym prądem.
2: Peska 2.
1: Elektryczny.
0: Pedałowy.
1: Elektryczny. Może się zakocham.

0: Promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I pory.
10: Sponsorem programu jest Automix. Dealer marki Bestune.
11: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Rano słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą około 20 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu możemy spodziewać się jeszcze więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wieczorem też będzie pogodnie, z niewielkimi chmurami i temperaturą około 18 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
1: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Spotkanie miało związek z groźbami ze strony Kremla. Chodzi o zapowiedź ataków na Kijów oraz apel o ewakuację m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Po 23 latach ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Mają być wprowadzane stopniowo jeszcze w tym roku. Rekordowo mało turystów odwiedza Kubę. Ich liczba spadła w ostatnich miesiącach prawie o 60% w porównaniu do ubiegłego roku. W kwietniu na wyspę dotarło zaledwie 30,5 tysiąca urlopowiczów.

0: jak
1: styczeń, luty, a nie styczeń, tylko zima, jesień, lato, wiosna.
2: Może, dobrze. Powiedzmy, że w tej kolejności, że no. W tej kolejności, a wiesz, że w innych, na innych kontynentach nie ma czterech pór roku,
1: a tylko
2: są dwie?
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Jakie na przykład?
2: Pora mokra i pora sucha na przykład jest.
1: Taka weekendowa, no. Można powiedzieć. Wiktor Waligura i Dry School, cztery pory roku, to za nami. To jest, wiecie co, to jest piąty utwór, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. I tutaj zachęcamy was do tego, żebyście już teraz, już w tym momencie nawet, weszli na sk2.pl i sobie zagłosowali.
2: Bo no, do notowania najświeższego, które zmieni, miejmy nadzieję, dużo, pozostały dwa dni, w piątek o 18:00, najświeższe notowanie, które zależy od was, dlatego tak Jarząbek zachęca, żeby klikać.
1: Tak, a do wakacji pozostało niezmiennie 29 dni.
3: SK2

0: siłę trzeba mieć, bo to miesiąc do wakacji, trzeba się zmobilizować, coś jakby sobie wykombinować na ostatnią chwilę może.
1: Bądźcie jak Robert Korzeniowski na ostatnich 100 metrach, jeszcze dacie radę, dojdziecie do tej mety.
0: Tak, dzisiaj marzenia o wakacjach, albo już może macie jakieś plany na wakacje, przyjmujemy je pod numerem telefonu 726-826-826.
2: Ja się wybieram 27 lipca na zabieg do szpitala, takie będę miał wakacje.
0: A to można w sumie powiedzieć, że to trochę all inclusive nawet, nie?
1: Oczywiście, że tak, zobacz, wyżywienie będziesz miał, dach nad głową masz,
0: tak,
1: prawda?
0: Basen nawet jest.
1: Pościel ci zmienią.
0: Tak, na śniadanie masz tak kanapkę z kanapką, na obiad na przykład makaron z makaronem.
1: A jak będziesz miał trochę szczęścia, to i mięsko znajdziesz gdzieś tam w tej szynce, co ci dadzą. SK2.
0: Byleby tylko zabieg się udał, to trzymamy kciuki. A reszta to all inclusive, to nie ma się czym przejmować.
3: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta,

0: Lalalaj.
1: Lalalaj.
0: To jest dobry utwór, to jest dobry kawałek.
1: Jeśli nucicie sobie, to bardzo dobrze, że sobie nucicie, bo u nas same takie, co się nuci. Więcej oczywiście będzie po siódmej.
0: A
1: mamy
0: o siódmej?
1: Newsy. Bądźcie blisko, nie odchodźcie, bo to już za trzy minutki.

0: SK2.
1: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
2: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura sięgnie około 15 kresek, a na niebie pojawi się trochę chmur, ale słońce też będzie miało swoje momenty. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie musimy się obawiać silnych podmuchów. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, a chmury będą stopniowo ustępować słońcu. Wieczorem termometry pokażą około 17 kresek, a niebo będzie przeważnie bezchmurne. To tyle o pogodzie, a już wkrótce w SC2 wiadomości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
3: Jest 7 News SK2 Anna Łobocka. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenia ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
5: I po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
4: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
5: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
4: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
3: 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny wyrok usłyszał Norwek Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo w Oświęcimiu 26-latki i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, wyjaśnia rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
6: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Przypomnę, ciało 26-latki znalazł w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Wśród atrakcji czołg, Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
0: SK2 Sport.
3: Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. Już w pierwszej rundzie Kamil Majchrzak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdę Linet.
7: 3,5 minuty? Po godzinie 7 chciałbym się powiedzieć.
8: 3, 2, 1.
7: Rzeczywiście. Słuchajcie, wczoraj byłem kilka razy wywalany z domu.
9: Sobie,
7: naprawdę.
9: Gdzie
7: wyrzucany z domu byłem przynajmniej kilka razy. Raz, jak kupowałem bób. Drugi raz, jak gotowałem bób. Trzeci raz, jak jadłem bób. I czwarty raz, możecie się domyślić.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Jak było bób?
7: Było bób.
9: Bób, bób.
7: Bób, bób. To bób, seryjnie. Bób. Seryjne bób.
9: Bób, bób, bób.
7: Sezon na bób uważam za otwarty.

0: A, niby Gabriel Fleszar mówią, że to tylko kroplą deszczu, a proszę, tego nie znali? Znali! Bilet do nieba od Gabriela Fleszara na antenie Radia SK2, 10 minut po 7. No i proszę, już się żali w internetach swoich, influencer ukraiński, ale że tak na 5 lat, że aż taki zakaz wjazdu do Polski, przecież ja wam nic nie zrobiłem.
1: Trzeba było...
0: Dlaczego to aż 5 lat?
1: Trzeba było nie wjeżdżać na morskie oko.
0: Samochodem sportowym, luksusowym. Kto nie zna sytuacji, to musimy wam przypomnieć, że był taki ukraiński, jest ukraiński influencer, który wjechał na samo morskie oko swoim sportowym samochodem, wrzucił fotę w internet, potem niby dostał mandat, ale nawet sam mówił i się chwalił w tych mediach społecznościowych, że 100 zł i 8 punktów karnych.
1: Co to jest?
0: To
1: warte?
0: Co to jest? To było warte tego zdjęcia, to wszystko. No, no. A teraz niby, że oj, 5 lat zakazu wjazdu do Polski,
1: Widzicie, i tak się kończą takie wyprawy. Jeździsz sobie samochodem, żeby podbić morskie oko i cap, teraz będą mieli na granicy, mieli oko na ciebie.
2: Proszę. SK2.
0: Oko za oko. Oko za oko. No, to odwieczne prawo.

0: Szwecji.
1: W Göteborgu dokładnie.
0: Tak. Zewsząd zalewają nas informacje o autonomicznych pojazdach, prawda? Mówiliśmy chyba w tym tygodniu już o taksówkach ze Stanów Zjednoczonych, które zrobiły zator. Teraz kolejna sytuacja z udziałem autonomicznego autobusu.
1: Autonomiczny, czyli rozumie się, tam kierowcy nie ma. Autobus nagle ten zahamował, co spowodowało, że został uderzony od tyłu przez tramwaj. Jednak na szczęście nikt nie odniósł jakichś tam większych obrażeń, prawda? I nie doszło do jakichś poważniejszych szkód, ale jednak wypadek był.
0: I teraz z drugiej strony, do wszystkich przeciwników zautomatyzowania motoryzacji. Ja mam kilka pytań. Kto w kogo uderzył od tyłu? Autobus w tramwaj czy tramwaj w autobus?
1: No z tego, co ja tutaj widzę, to tramwaj w autobus.
0: Kto prowadził autobus?
1: No, autonomiczny, czyli nikt.
0: A kto prowadził tramwaj?
1: Motorniczy.
0: Dziękuję. Nie mam więcej pytań. SK

0: bulgota właśnie kawa w brzuszku po wypiciu. Jak w tym utworze.
1: No i gdzie ten, który powie mi, gdzie mam lecieć teraz? No,
0: w którą stronę, w którą stronę? Gdzie najbliższa ona jest? Ta moja wymarzona o 7.25.
1: Toaleta. Gdyby ktoś nie wiedział, to tak bezpośrednio już powiem. 25 po 7.
0: Ibisz superniania. Ibisz superniania.
1: Krzysztof?
0: Tak, jest napisane 61-letni tata niańczy brzdące na plaży, a żona wypoczywa. Popatrz na zdjęcie. Zobacz.
1: Całe szczęście, powiem ci szczerze, całe szczęście,
0: że napisali.
1: Napisali ile, tak, że 61-letni tata, bo gdyby nie napisali wieku, to ciężko by było rozróżnić, kto jest dzieckiem, a kto nie. SK2

0: promocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może na

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hot grill.
4: Grilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
3: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a temperatura wyniesie około 21 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, więc nie zapomnijcie o lekkiej kurtce. Ciśnienie pozostanie stabilne, co na pewno ucieszy tych z Was, którzy są wrażliwi na jego zmiany. Po południu termometry pokażą nawet 23 stopnie, a wieczorem temperatura spadnie do 18, nadal będzie pogodnie. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
4: 7.31 News SK2 Anna Łobocka. Dzisiaj w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Według Donalda Tuska istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal pracują służby. Wszystko wyszło idealnie, tak Donald Trump skomentował swoje badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Niemal 80-letni amerykański prezydent nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.

0: Pozdrawiamy samochodowych perkusistów, którzy gdzieś tam w kierownicę sobie uderzają albo w ten...
1: Nawiewnik, deskę rozdzielczą.
0: Deskę, nawiewnik, bo tak. Inaczej brzmi. O, to są ci samochodowi perkusiści, oni wiedzą, jak zachować rytmy i do najlepszych polskich hitów doskonale to wszystko się robi. 21 minut zostało.
1: Wasze wymarzone wakacje, co to jest? 7268 26 826. Dzwonicie, odzywacie się, proszę bardzo.
2: Spełniam swoje marzenie i jadę na rejs katamaranem po Cykladach.
1: Katamaranem po Cykladach.
0: Bardzo ładnie. To tam gdzieś na południu, tam gdzie Grecja, te wszystkie wysepki, tam jeszcze są te cykady na tych cykladach, one cykają i katamaranem. No ja na przykład teraz mam katar alergiczny.
1: No, to już jesteś w połowie na wakacjach, jeżeli chodzi o to, co powiedziała nasza słuchaczka.

0: Jak dobrze, że ja to mam już za sobą.
1: Ja też już mam za sobą, a niektórzy mają przed sobą i jak zostaniesz zaproszony gdzieś, to będziesz musiał coś włożyć do koperty.
0: Zaczyna się sezon ślubny, moi drodzy, już, i weselny.
1: Już się zaczął, no i najpierw mówiliśmy jeszcze o komuniach, ile dać do koperty, teraz co rusz pojawiają się artykuły, ile dać do koperty na wesele w 2026 roku.
0: Posłuchajcie, ceny tak zaszalały, że ci wedding plannerzy, czyli te osoby, które
1: łapią
0: tam...
1: Łapią się za głowę.
0: Tak, organizują wam wesela, szacują, że koszt wesela na 100 osób może się wahać, uwaga, od około tak 77-80 tysięcy w województwie świętokrzyskim do nawet 220 tysięcy złotych w województwie pomorskim w standardzie premium.
1: To przypomnijmy, jak 100 osób jest na weselu, to takie są widełki cenowe, tak? Od 80 tysięcy do 220 tysięcy. A cena talerzyka waha się, jakby kogoś interesowało, od 300 do 600 złotych od osoby.
0: To jest...
1: A wiadomo, że zazwyczaj ludzie do koperty chcą dawać mniej więcej tyle, żeby za ten talerzyk się zwróciło.
0: Strasznie drogie te talerzyki. Mam postulat, może zacząć trzeba jeść na serwetkach.
1: Serwetki są tańsze. SK2.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu po wpisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytam się Was, najdziwniejsza pamiątka z wakacji, jaką przywieźliście?
0: To?
1: To właśnie.
0: Bo musi być pytanie, no, tak? No, więc no. To?
1: Ja już nie powiem, że

0: 8826 to SMS-owo. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu po wpisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytam się was, najdziwniejsza pamiątka z wakacji, jaką przywieźliście?
0: To?
1: To właśnie.
0: Bo musi być
1: to,
0: pytanie, no, tak? No, więc no. To?
1: Ja już nie powiem, że

0: razu w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek, to Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
13: Dzisiaj w Stalowej Woli czeka nas całkiem przyjemny dzień. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Jutro również niebo będzie lekko zachmurzone, a temperatura sięgnie 19 stopni. W piątek podobnie, niewielkie chmury i 20 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów, które w

0: ostatnich dniach okazał się zmorą służb i najważniejszych polityków w kraju. Jedna z tych osób jest już aresztowana. W sprawie drugiej jest wniosek do sądu. W ostatnich godzinach została zatrzymana trzecia osoba. Więcej o tym Mateusz Chłyston.
1: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
0: Do tematu będziemy wracać. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Dzisiaj Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznaczył premier Donald Tusk.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
0: Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Dzieci i młodzież na hulajnodze i rowerze obowiązkowo w kasku. Od 3 czerwca będą musieli zakładać je wszyscy poniżej 16 roku życia. Teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
3: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
4: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
5: Ja tylko na skateparku zakładam.
6: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
0: Za brak kasku będzie grozić do 100 zł mandatu.
7: SK2 Sport.
0: Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu. W drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Iga Świątek w samo południe zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalinety zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann. Za stal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zielonogórzanie wygrali w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynia 90-64. Kolejny mecz jutro, a dziś pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
8: 100 zł będzie mandat za brak kasku. Co to jest dla dzieci dzisiaj 100 zł? To jest 200 butelek do automatu. To jest tylko 200 butelek do automatu.
9: No ja już ci mówiłem, że u mnie sąsiadka trzyma pieniądze na korytarzu.
8: W butelkach?
9: W butelkach po prostu. Czasami sobie myślę, mówię, no schylę się, wezmę. Mi brakuje, no ale...
8: Ale
9: uczciwy,
8: nie!
9: Uczciwy jest.
8: Uczciwość przewyższa.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Jeszcze jakby pełne były.
8: A chciałem powiedzieć o bezpiecznej jeździe dla wszystkich teraz.
9: O bezpiecznej jeździe wszystkim. Pożyczamy wam.
8: I pełnego baku.

0: i od dawna to wiem.
1: A po co mówić? Jak można napisać encyklikę na przykład?
2: Na przykład, szeroko się dyskutuje encyklikę papieża Leona XIV. Napisał, wydał Magnifica Humanitas. Tak?
1: Dobrze,
2: dobrze mówię?
1: Dobrze.
2: Magnifica Humanitas. To jest encyklika papieża, pierwsza encyklika papieża Leona XIV i hit, sensacja w internecie. Rozpisują się o tym, jak papież w swojej encyklice zacytował Gandalfa z Władcy Pierścieni, a dokładnie z Powrotu Króla.
1: Tak, chodzi o fragment taki. Nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy dla tej epoki, w której żyjemy.
2: I te słowa papież niby skierował w kontekście sztucznej inteligencji, ale wypowiedziane zostały w książce Władca Pierścieni przez Gandalfa. Nie wiem, no mi by bardziej pasował jakiś cytat z Golluma.
1: A gdyby ktoś nie zrozumiał, to tłumaczymy na nasze.
0: Złote, a skromne.

0: chciałbyś umieć grać tak na trąbie jak zespół Mroza, nie?
1: Ja gram tylko na nerwach, no.
0: Zobaczymy, jak zagrają dzisiaj nasi uczestnicy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Naszej zabawy. Justyna i Miłosz, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Miłosz, jesteś, dobrze. Mamy was, więc przypominamy szybko zasady. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł, druga osoba ma nagrody pocieszenia wtedy. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Wszystko jasne.
6: Zgadza się.
0: Dobrze, Justynka zaczyna.
7: W prawo, w lewo?
5: W prawo.
7: W prawo.
0: Kręci się i kręci się i zatrzymało się na literze W. Litera W. Litera W. 20 sekund. Okay. Uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Warszawa.
7: Znana postać.
5: Wałęsa.
7: Roślina.
5: Winogrono.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
7: Samochód.
5: Warszawa.
7: Imię.
5: Wanda.
7: Przedmiot.
5: Wiadro.
0: Bardzo ładnie ci poszło, Justynko. Trzeba przyznać, ja nie mam żadnych zastrzeżeń.
7: Warszawa i Warszawa.
0: Masz jakieś zastrzeżenia?
7: Nie mam żadnych zastrzeżeń.
0: 9.
7: A którego Wałęsa ci chodziło?
0: No tego.
5: Lecha.
0: O Lecha.
7: No dobra, niech będzie.
0: Dobra, 9 punktów dla ciebie, Justynko. Miłosz, 9 punktów do przebicia. W prawo, w lewo.
6: Top of the top.
7: No, top of the top.
6: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Lżej zakręciłem niż ty, ja, ząbku, i wyszła okrągła.

0: Oman.
1: Miasto.
0: Opoczno.
1: Tytuł filmu.
0: Oscar Wilde.
1: Imię.
0: Oscar.
1: Roślina.
0: Osec.
1: Potrawa.
0: Osec pitny.
1: Zawód. Zawód już będzie po czasie już ten zawód. Oscar Wilde, czy to jest tytuł filmu? Jarząbek.
2: Jest Wilde. Historia Oscara Wilda. Ale czy Oscar Wilde film... No nie, ten film nazywa się Wilde. Wilde. Ale jest to historia Oscara Wilda, tak?
1: Więc nie możemy zaliczyć tytułu filmu, więc dwa.
2: A gdybyśmy zaliczyli, to ile by było?
1: Jakbyśmy zaliczyli, to by było 6, więc i choćbyś był drugi w kulach, to i tak by nic nie dało.
2: To zaliczmy.
1: Zaliczmy, bo...
3: Dzięki bardzo.
1: Dobra, niech ci będzie. Jak będzie, to no. Niech będzie, że 9 do 6 no przegrałeś, a nie 9 do 2. Dobra? No. Dobra, Miłosz?
3: No. To już lepiej wygląda.
1: Ale przegrałeś, to nie znaczy do końca przegrałeś, bo nagrody pocieszenia wysyłamy, a ogłaszamy, że Justyna ma prezent marzeń!
4: Super, bardzo się cieszę. Dziękuję.
1: A proszę. I z jednej i z drugiej strony coś będzie, coś wysyłamy, tylko Justynka ma lepszą nagrodę. Miłosz też ma lepszą, ale tak. To nie jest
2: inną.
1: Ale inną, nie tak główną. Jest. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: wtedy się nie zmieniamy jak coś. Cały czas Wajda i Jarząbek. Z wami 25 minut po 8. Perfekt. Zastanawialiśmy się bardzo nad tym filmem.
1: Oscar Wilde, prawda? Powiedział
0: Miłosz. Powiedział tak. Oscar Wilde i sprawdziliśmy, jest film Oscar.
1: I jest film Wilde.
0: Ale nie ma filmu Oscar Wilde.
1: Miłosz, bo jest tak blisko.
0: Tak blisko. Tak blisko też do newsów. Równo o 8.30 bądźcie blisko.

0: reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
14: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemny dzień. Przed południem temperatura wzrośnie do 22 kresek, ale warto mieć parasol pod ręką, bo mogą pojawić się przelotne opady.

0: zasady. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc oddychać można spokojnie. Po południu zrobi się jeszcze lepiej, bo na niebie pojawi się więcej słońca i tylko kilka chmur. Maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Ssangyong.
2: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Chodzi o alarmy dotyczące m.in. Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Jedna z zatrzymanych osób jest już aresztowana. W sprawie drugiej jest o to wniosek. W ostatnich godzinach zatrzymana została trzecia osoba. Wszyscy to 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem. Stany Zjednoczone wycofają z Europy samoloty bojowe, niszczyciele i okręty podwodne, donosi portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. Amerykańskie plany mają być elementem programu ograniczania obecności wojsk USA na kontynencie. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia IMGW wydało dla Małopolski.

0: Powrót do przeszłości to mój ulubiony film, taka trylogia, komedia, science fiction.
1: A nie, na tych deskorolkach tam latali.
0: Tak, tak. My też robimy Powrót do przyszłości, ale taki realny, to jest realizm, to się naprawdę wydarzyło, o tym naprawdę pisały portale, mówiono o tym w internecie, albo w telewizji, zależy jeszcze który rok, bo dzisiaj 25 lat wstecz.
1: Niektórych z was na świecie nawet nie było jeszcze.
0: No, te, tak było. 27 maja 2001 roku pisano, tak, kącik odkurzający. Sąd apelacyjny w Atlancie odrzucił wniosek adwokatów właścicieli praw autorskich słynnej powieści Przeminęło z wiatrem o wstrzymanie publikacji parodii tego romansu. I o tym pisała Wirtualna Polska właśnie 27 maja 2001 roku.
1: A ty w ogóle zobacz, nie? Że te wszystkie te najsłynniejsze romansidła to mają coś wspólnego z wichurami zawsze, nie? Zobacz, no, Przeminęło z wiatrem.
0: Są wichrowe wzgórza, była też dziewczyna, która kochała wiatr.
1: Czy za chwilę się okaże, że najbardziej romantyczną potrawą świata jest fasolka po bratońsku.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: 8:48.
1: Nie, bilecików nie miało też 63 tony kawy, które wjechało ostatnio do Polski, a nie mogło mieć. Te worki były pełne żywych robaków, wyobraźcie sobie. Kontrolerzy z Poznania wykryli uszkodzone woreczki, a w woreczkach kawa, a w kawie żywe szkodniki. Proszę bardzo,
0: jak żywe, ale czekaj, jak żywe, to znaczy, że świeży zbiór. Szkoda, że zatrzymali tę kawę.
1: No i od razu byś miał taką kawę wysokobiałkową, prawda? Pienić się będzie dobrze, taka dobra, mięsista kawa.
0: Ale kontrolerzy z Poznania mówią nie. Oni powiedzieli nie i pewnie w ogóle sądzą, że stop Mercosur!
1: Stop!

0: robić.
1: Taki całodobowy, wstajcie rano i wakacje. I co będziecie robili za te 4 tygodnie?
2: Całe jeszcze głosy, słuchamy.
3: Ja osobiście za 4 tygodnie to na 100% będę zasuwał w pracy. I tak przez całe wakacje. Moje drogie dzieci, nawet sobie nie wyobrażacie, jak macie piękny okres przed sobą. Korzystajcie z tego, ile możecie, bo za parę lat, niestety, jedyne, czym będziecie mogli się zadowolić, to jak dobrze pójdzie, to dwutygodniowym urlopem w skali roku oczywiście. O. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy również, ale hola, dwa tygodnie urlopu w skali roku? Przecież to jest optymalnie, to jest odpowiednio, to jest tyle, ile powinno być, optymalnie.
2: Tak, tyle, ile powinno być, żeby dokończyć remont zaczęty rok temu.

0: Jak to, panie Dominiku, że nieważne? Oczywiście, że ważne, z kim i gdzie.
1: A, właśnie, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Równo za miesiąc będzie pierwszy pełnoprawny dzień wakacji. O tym dzisiaj troszeczkę rozmawialiśmy i być może już macie jakieś plany, już wiecie, tak, co będziecie w wakacje.

0: reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest auto.

0: Mix, dealer marki KGM by Sangyong.
1: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. Przed południem możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, ale nie martwcie się, bo temperatura będzie całkiem przyjemna. Termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie lekki, więc nie przewieje nam czapek z głów. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu niebo lekko się zachmurzy, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
2: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Młodzi mężczyźni w rękach służby odpowiedzą za serię fałszywych alarmów. Policja zatrzymała łącznie 3 osoby, mówi premier Donald Tusk.
3: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
2: Jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu.
3: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25.

0: Policja zatrzymała łącznie 3 osoby, mówi premier Donald Tusk.
1: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
0: Jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu.
1: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 20, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
0: Jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu.
1: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 20.

0: funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
1: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
2: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
1: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
0: Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod Obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torów. To po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką.
3: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
0: A informację zebrał Paweł Adamczewski.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Na początek sport. Stal Stalowa Wola zagra w sobotę ostatni mecz sezonu z Hutnikiem Kraków i nie może pozwolić sobie na wpadkę. Niekorzystny wynik w połączeniu z wygraną Resowi Rzeszów może oznaczać baraż o utrzymanie. Wszystko rozstrzygnie się w sobotę. Start meczu o 14:30. W czwartek na Podkarpaciu rusza dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, a w pobliżu domów wykłada ręcznie. Akcja potrwa do 6 czerwca.
6: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Środa to jest taki dobry moment, żeby złapać lekki oddech, nieco zwolnić tempo. W tej godzinie mam dla was polskie kawałki, dzięki którym to się jak najbardziej uda. Ania Dąbrowska i zespół Wilki przed nami. Gramy i mamy 3 minuty po 9:00.

Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku, gramy wam w Radiu SK2, a my z Nowego Jorku przenosimy się do Paryża. Dziś prawdziwy biało-czerwony festiwal na kortach Rolanda Garrosa, bo w walce o trzecią rundę zobaczymy aż trzy nasze niesamowite tenisistki. I teraz tak, o 12 na kort wychodzi Iga Świątek, chwilę później około 13 Magda Linet, a wieczorem nie przed godziną 18 swój mecz rozegra Magdalena Fręch. Trzymamy kciuki za biało-czerwone, a o tym, że będzie dobrze i pięknie też przy okazji, już teraz BRO w Radiu.

Wspominałam wam na początku godziny o kawałkach na wyciszenie i chyba nie ma większego mistrza wyciszenia i doceniania życia niż Marek Grechuta. Dni, których nie znamy, już teraz w wehikule czasu Eski 2.

0: Podoba się Flora. Jak tak, to na ten kawałek Maćka Musiałowskiego możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Może do piątku Flora skoczy na podium. Głosy oddajecie na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.

0: Oby ten błękit nieba z piosenki Mana mu się ziścił, bo z tego, co zapowiadają synoptycy, to druga połowa tygodnia w Polsce ma być pochmurna. Mana i oprócz błękitnego nieba gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
7: W Stalowej Woli przed południe zapowiada się całkiem

0: www.skoda.pl. Skoda. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Ssangyong.
2: W Stalowej Woli przed południe zapowiada się całkiem

0: Jest 10. News SK2 Anna Łobocka. Dziś wyrok w sprawie szokującej zbrodni. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym Mateusza H. Prawie 3 lata temu mężczyzna w swoim domu brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O jej losie zdecydował, rzucając monetą. Rok temu usłyszał wyrok dożywocia. Obrona domaga się złagodzenia kary, mówi Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach.
1: Obrońca wskazuje na młody wiek, uprzednią niekaralność i trudności w dzieciństwie. Natomiast czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak. Ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
0: Prokuratura chce też umieszczenia skazanego w zakładzie psychiatrycznym. Ten temat wywołuje polityczne emocje. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun. Co dokładnie zakłada projekt, na którym będą dziś debatować posłowie?
2: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w codziennym życiu. We wczorajszym posiedzeniu komisji, która procedowała ten projekt, wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który zapewnił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.
0: Zielona Góra i okolice na mapach zaznaczone na czerwono. To oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W takich warunkach ogień może wywołać iskrę, mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych.
3: Wilgotność ciółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
0: Z kolei synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia wydali dla Małopolski.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Do końca czerwca można składać wnioski o 800+ na kolejny okres rozliczeniowy. W powiecie stalowowolskim wpłynęło ich już blisko 9 tysięcy, a w całym regionie niemal 200 tysięcy.
6: Nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej.
5: Mówi Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. Stalowa Wola zagra w sobotę ostatni mecz sezonu rywalem Hutnik Kraków. Start meczu o 14:30.
7: Tu Radio SK2. Oj, sucho, bardzo sucho w lasach, ale to zapowiada się niestety upalne. My gramy Wam najlepsze polskie hity na każdą pogodę i zjawisko atmosferyczne. W tej godzinie mam dla Was Metznera, a zaczynamy od romantycznej propozycji od zespołu Goja. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Maj w kalendarzu i maj w głośniku. Zespół Warius Manx. Gramy wam w Radiu SK2. Taka piękna muzyka za nami, za to nie można tego samego powiedzieć o nowości od Ferrari. Słynna włoska marka luksusowych samochodów właśnie wypuściła na rynek w pełni elektryczny samochód. Niby swoim wyglądem ma czerpać z klasyki motoryzacji, a jednak ludzie nie są przekonani do tego nowego designu. Jak tak patrzę na ten samochód, to mnie on bardziej przypomina takiego ponczusia, ale takiego, wiecie, sztucznego Donata w zielonej polewie. Ciekawe, jak brzmi ta elektryczna bestia, jak daje po garach.

0: Ten kawałek na pewno usłyszycie podczas szafirowej trasy koncertowej Urszuli. Torysa na szkle w Radiu SK 2 w marcu przyszłego roku. Artystka będzie obchodziła 45. jubileusz artystyczny. No i właśnie ten fakt chce uczcić koncertowaniem. Między innymi w Poznaniu, Katowicach czy w Krakowie. No i w sumie trasa wiosenno-letnia, jak widać, bo to trasa, która trwa od marca do sierpnia. No już nie możemy się doczekać.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapp.

0: Zamiłowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: I po reklamie.

0: To trofeum od Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2, a ja takie muzyczne trofeum mam dla Was po godzinie 11, czyli kolejny wehikuł czasu, czyli piosenki, które być może wywołają u Was taką lekką nutkę nostalgii, albo może i wspomnień. Piosenki z duszą to też dobre określenie. W Radiu SK2 gramy Wam zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
20: Dzisiaj w Stalowej Woli czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą nawet 23 stopnie, więc będzie ciepło. Na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i chmury, ale deszczu nie przewidujemy.

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
2: Dzisiaj w Stalowej Woli czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą nawet 23 stopnie, więc będzie ciepło. Na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i chmury, ale deszczu nie przewidujemy.

0: Jest 11 News SK2 Anna Łobocka. Dwie osoby z zarzutami w sprawie fałszywych alarmów. Jedna usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali potencjalni sprawcy?
1: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
0: Teraz lubuskie, gdzie wznowiono poszukiwania w jeziorze w Dąbiu. Wczoraj pod wodą zniknął mężczyzna, który pływał przy rowerze wodnym, mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim.
2: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
0: Do akcji dziś dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. Około 100 strażaków walczy z pożarem żydowskiego supermarketu w północnym Londynie. Wybuchł on w tej samej dzielnicy, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Budżet miasta, zmiany w planach zagospodarowania, sprawy miejskiej służby zdrowia i kilka skarg na prezydenta miasta. Między innymi tym zajmą się radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Obrady odbędą się 2 czerwca o 9 w Urzędzie Miasta przy ulicy Wolności. W porządku obrad znalazły się też uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości czy zmian w składzie Komisji Rady Miejskiej. Już jutro na Podkarpaciu rusza dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja potrwa do 6 czerwca.
5: 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2, a jeśli teraz, czyli w środę o godzinie 11.02 coś Wam nie pasuje, jest Wam jakoś tak źle, to w tej godzinie odbędziemy podróż muzyczną wehikułem czasu, a na początek Landry, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

O małych szczęściach tam zaczyna opowieść Robert Jansson i Kuba Badach. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. A takie małe szczęście w Rzymie może sporo kosztować, jak się okazuje, w przeliczeniu. Ponad 1 000 000 zł kosztuje miejsce parkingowe o powierzchni 13 m² w historycznym centrum obok słynnego Piazza Navona. Taką cenę sobie ktoś wymyślił, no i wychodzi na to, że ten kawałek betonu kosztuje więcej niż 3-pokojowe lokum w okolicy. Za 1 000 000 zł to ten parking powinien w pakiecie oferować jeszcze masaż pleców kierowcy i darmową pizzę prosto z pieca przy każdym parkowaniu.

razem w Wehikule Czasu mam dla Was piosenkę, którą na pewno warto powtórzyć przed sezonem wakacyjnym, szczególnie jeśli planujecie śpiewać przy ognisku z gitarą i też powspominać trochę stare czasy. Nie liczę godzin i lat i Andrzej Rybiński już teraz w Radiu SK2.

0: Mroza. Ten ma się ukazać jeszcze przed startem trasy koncertowej, czyli odpowiedni moment tour w październiku. Tu Radio SK2. Trzymamy dla Was rękę na pulsie polskiej muzyki.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: miejsce. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, check it out.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.

0: Piosenka, że tak powiem, akuratna, bo tak też w pewnych regionach się mówi i na koniec godziny 11 też całkiem akuratna na koniec miesiąca, prawda? Budka suflera za ostatni grosz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe. Przed nami najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix. Dealer marki KGM by Sangyong.
3: W Stalowej Woli w środowe popołudnie czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura osiągnie przyjemne 23 stopnie, ale uwaga na silniejsze podmuchy wiatru, które mogą dać się we znaki. Jakość powietrza nie będzie najlepsza, więc warto unikać większego wysiłku na zewnątrz. Wieczorem temperatura spadnie do 18 kresek. Jutro nadal będzie zmiennie, z temperaturą do 19 stopni. W piątek kontynuacja podobnej aury, z maksymalną temperaturą 20 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
4: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmują się nim na rozporządzenie.

Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmują się nim na rozpoczęciu.

0: Podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
1: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
0: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
2: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw.
0: Mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. Z płonących budynków ewakuowano około 100 zwierząt. Kilkudziesięciu strażaków w akcji pod Ostrudą gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmę.
3: 50 strażaków pracowało na miejscu zdarzenia, 14 zastępów. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
0: Relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Stan ewakuowanych zwierząt bada weterynarz. Przyczyny pożaru ustalają służby. Paweł Klus z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic. Teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
4: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
0: A konkurs międzynarodowy odbędzie się w Rydze 11 czerwca.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. NFZ przypomina, zanim ruszycie za granicę, sprawdźcie, czy macie ważną kartę EKUS. To dokument, który zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EFTA. W Stalowej Woli kartę można wyrobić w punkcie obsługi klienta NFZ przy ulicy Floriańskiej. Wicestarosta powiatu stalowowolskiego Stanisław Sobieraj został powołany w skład Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Przypomnijmy, przewodniczącym tej rady jest prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
7: Mamy południe w środę, to taki geograficzny środek tygodnia roboczego, weekend coraz bliżej, nie poddajemy się, pędzimy w jego kierunku. W tej godzinie mam dla Was wkrętkę od Kamila Nosela, a muzycznie na początek wielki hit od zespołu Jugoton i Kazika. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Piosenka, która była hitem niejednego dzieciństwa, grupa Ich Troje i Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, a on pod ręką zawsze ma jakiś pomysł na wkrętkę. Kamil Nosel już teraz w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości.

0: proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
1: Urodzinowe, tak, moje.
0: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
1: Tak.
0: Aha, i bierzecie...
1: Mamy swój, no właśnie. Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzycie.
0: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
1: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakiś?
0: Tak,
1: tych pojemnikach,
0: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochlom, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
1: To w kieliszki wtedy nalewa?
0: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
1: No, bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
0: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
1: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
0: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki. Jedna po ogórkach, drugie po
1: kiszonku. Ale pani odkręcać to i nalewać, nie?
0: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
1: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
0: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
1: Ale to w plastikach, to też nie bardzo w tych plastikowych butelkach. Nie.
0: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
1: Dzieci nie będzie. Tylko 12-letnia dziewczynka.
0: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
2: Cześć, ciocia, to ja, Kasia, zostałaś wkręcona w radiłeczkę.
1: A kurczę, a nie, wiecie co, naprawdę... A ja to przeżywam, kurczę. Russell wkręca.

0: Takie oto wyznanie miłości od zespołu Tila I Love You. Gramy wam w Radiu SK2, a ja mam, słuchajcie, łamiącą wiadomość dla wszystkich graczy. Uwaga, będzie nowy dodatek do Wiedźmina. Będzie się nazywał Pieśni Przeszłości i zagramy w niego już w przyszłym roku, co CD Projekt Red potwierdził na swoich socjalach. Przyszły rok brzmi jak w sumie szmat czasu, ale coś pod skórą czuję, że w nowego Wieśka zagramy wcześniej niż odpalimy nowe GTA 6. Czyli grę, która powinna mieć pod tytuł Przekładaniec.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
18: I po reklamie.

0: a za nami w Radiu SK2 Anyone I Want To Be, a przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

czekamy na premierę Błękitu. Nowy album Roxy ma się ukazać dokładnie 19 czerwca i wiadomo, że pojawi się też na nim singiel pod tytułem Dom, który Roxy w wersji akustycznej już zaprezentowała na swoich mediach społecznościowych. Naprawdę pięknie i to wyszło.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
9: W Stalowej Woli szykuje się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą około 23 stopnie, więc będzie ciepło. Niebo zdominują chmury, ale słońce czasem się przebije, dlatego nie będzie całkiem ponuro. Wiatr delikatny nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Jakość powietrza przeciętna, ale ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 18 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
10: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie wykluczają, że sprawcy mogli działać na zlecenie. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów, są też zarzuty. Fałszywe alarmy sprowadzały interwencje służb m.in. na polityków. To zatrzymani to młodzi ludzie w wieku około 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci, informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
11: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch w tych zdarzeniach. To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
10: A przypomnijmy, doszło do kilkunastu interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem. Domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider partii Razem, Adrian Zandberg.
12: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców, wybitnych badaczy.
10: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
13: W z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę.

0: dla kadry akademickiej.
1: Minister Kulasek zaznaczył też, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB. Jutro tankowanie o kilkanaście groszy tańsze. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 31 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 57 groszy. Względem dzisiejszych cen to spadek o kolejno 11 i 18 groszy na litrze.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Na początek info z dróg. Odcinek DK9 w Chmielowie pod Tarnobrzegiem doczeka się remontu. GDDKiA ogłosiła przetarg na wymianę nawierzchni. Oferty przyjmowane są do 10 czerwca. Wykonawca będzie miał maksymalnie 112 dni na przeprowadzenie prac. To ważna trasa dla mieszkańców regionu. DK9 łączy Radom z Rzeszowem przez Tarnobrzeg. Miasto Stalowa Wola zamierza sprzedać akcje piłkarskiej Stali i znaleźć prywatnego inwestora, który przejmie finansowanie klubu. Decyzję w tej sprawie podejmą radni miejscy.
4: A my trochę sięgniemy do historii, bo sięgniemy po płytę z 2003 roku. No, jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, to już 23 lata. To będzie krążek Wideoteka 1.8L, z niego kultowy Jak zapomnieć, ale będzie też tegoroczny hymn męskiego grania, a na otwarcie Sanach. No sorry. To dziesiątka hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Najlepszych polskich, wiadomo. A w kalendarzu już nie poniedziałek, tylko środa. Gdyby się ktoś pogubił, Rafał Adamczak, dzień dobry. 10.

Zupełnie inaczej w rytm takich hitów się pracuje, prawda? I te kolejne fakturki można przerzucać, albo kolejne maile, wczytywać się w nie, w inne wcale, tylko od razu usuń, klikamy, albo jeszcze przenieść do spamu. Cegły też można przerzucać w rytm takich najlepszych polskich hitów. No i lepiej się pracuje, prawda? Trzeba to przyznać. Hej, może to trochę nieskromnie brzmi, co powiedziałem, ale w końcu od tego jesteśmy, żeby czasami było trochę nieskromniej, żeby było pięknie i fajnie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Demono, Kamień, jak sami za nami, zaraz pójdziemy na dach, muzycznie oczywiście razem z zespołem Tab, razem z zespołem Sun & Grace i z Tabem. Później będzie Ego i jego Bruce, ale chciałem wam zwrócić uwagę i przypomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii, bo pewnie jeżeli chodzi o własne samochody, to dbacie o nie jak nie wiem co, olej na czas, filtry na czas, przegląd na czas, a jak to jest z waszym zdrowiem? Kiedy ostatnio był przeglądzik na czas robiony? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj bardzo ważne święto, dzień ludzi, którzy troszkę o nas dbają, czyli jak już pójdziemy na badania, na taki przegląd sobie zafundujemy, to oni właśnie tymi badaniami się zajmują. Dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, ale oczywiście dzięki za waszą pracę, drodzy diagności. Prosimy o więcej i niech wam ta praca będzie lekką i oczywiście odpowiednio dobrze wynagradzaną. 17, nawet 18 po pierwszej.

0: Jak ktoś sobie postanowił pracować w rytm tego i w tempie tego, co gramy w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, no dobra, to obiecuję, że trochę zwolnimy, bo w takim tempie do Fajrantu można by nie wytrzymać. Virgil i Jaga, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a zegary już pokazują, że 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Lubicie sobie czasem pośpiewać przy kultowych hitach z lat 80., a taki, gdzie w refrenie brzmi kojarzycie? Ja śpiewał nie będę, bo nie taka moja rola, na szczęście, ale skóry zespołu AJRL kojarzycie na pewno. Utwór nagrany w latach 80., wydany w 91 roku, tak naprawdę był niezłym psikusem dla całego zespołu AJRL, bo przyniósł błędny wizerunek tego zespołu. Ten wcale nie miał na celu nagrywania popularnych młodzieżowych hitów, a przypadkowo wyszło jak wyszło. I wielki hit z tamtych czasów mamy. I ja go teraz wam zagram w Radiu SK2. AJRL i Skóra.

0: i Artur Sikorski. A ta piękna piosenka to młodość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u was piękne chwile, jak mogą być piękne chwile w pracy. Ano mogą, bo kolejna Mała Czarna w sympatycznym towarzystwie to jest fajna chwila, prawda? Zaraz będzie Kombi i Ślad, a 14 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czy i dał, odkusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
17: I po reklamie.

0: Na jedną z dzikich plaż muzycznie zaprosił nas zespół Rotary. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 14 w kolejnej dziesiątce hitów, jeden po drugim. Ale też po 14, skąd to się wzięło? Jako że tutaj przyglądamy się różnym wynalazkom z takich sytuacji codziennych i rzeczom i urządzeniom, nad którymi się nawet nie zastanawiamy, tylko je używamy. No to dzisiaj powiem wam, skąd w naszym życiu wzięły się te duże samochody, które codziennie zabierają od nas śmieci, czyli śmieciarki.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
7: W Stalowej Woli po południu czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą 23 stopnie, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Powietrze będzie takie sobie, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 19 kresek. Jutro przewidujemy podobną aurę z maksymalną temperaturą do 19 stopni. Piątek zapowiada się podobnie, z temperaturą do 20 kresek. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
8: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary. Sędzia przychylił się też do żądania prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
9: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił, oskarżony jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
8: Tłumaczy Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, do tej wstrząsającej zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Sprawca miał wtedy 19 lat. Swoją ofiarę poznał kilka godzin przed tragedią. O zabójstwie miał zdecydować, rzucając monetą. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby po wznowionej rano akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Ten mężczyzna wczoraj, pływając koło roweru wodnego, zniknął pod powierzchnią jeziora.
10: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
8: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla odwiedzających. A na koniec dobre informacje z Paryża. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała czeską tenisistkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Polacy coraz sprawniej rozliczają się z fiskusem. Ministerstwo Finansów podało, że przez usługę Twój e-PIT złożono w tym roku aż 14 800 000 deklaracji, o 500 000 więcej niż rok wcześniej. Na Podkarpaciu złożono ponad 1 100 000

0: deklaracji, a aż 95% podatników wybrało formę elektroniczną. Dobra wiadomość dla rodzin opiekujących się bliskimi z niepełnosprawnościami. Stalowa Wola prawdopodobnie już 1 lipca otworzy nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne.
1: 2,5 minuty po godzinie 14. Kiedyś Róże Europy zagrały i nagrały Jedwab. Potem odświeżył ten numer Stachurski. No i właśnie Stachurski i jego wersja tego wielkiego hitu to będzie otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Ja wam dzisiaj opowiem, skąd się wzięły śmieciarki w naszym świecie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po drugiej. Jak tam dzień w pracy mija? Albo na L4, jeżeli wam się przydarzyło. Mam nadzieję, że wracacie w takim przypadku do zdrówka. Sylwia Grzeszczak, małe rzeczy, ale wiadomo też, że mali ludzie potrafią cieszyć się z wielkich rzeczy, na przykład z przejeżdżającej śmieciarki. Każdy rodzic to zna.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam dzisiaj powiem właśnie, skąd się wzięły pierwsze śmieciarki. Te wcale nie wyglądały jak dzisiejsze wielkie auta z plasą do odpadów, bo w XIX wieku ludzie po prostu wyrzucali śmieci na ulicę albo do rzek. Ojej. Dopiero gdy miasta zaczęły się rozrastać, pojawił się problem chorób i niezbyt przyjemnego zapachu. Za jednego z pionierów wywozu śmieci uważa się Brytyjczyka Sir Edwina Chadwicka. W latach 40. XIX wieku przekonywał, że regularne sprzątanie miast może ograniczać epidemię. Wkrótce w Anglii pojawiły się pierwsze wozy do zbierania odpadów. Najpierw ciągnięto oczywiście przez konie. Prawdziwa rewolucja przyszła w XX wieku razem z samochodami. Śmieciarki zaczęły mieć specjalne mechanizmy do zgniatania odpadów, dzięki czemu mogły zabrać znacznie więcej śmieci na raz. Dzisiaj nowoczesne śmieciarki mają też, uwaga, trzymajcie się, hydrauliczne podnośniki, komputery pokładowe, a niektóre nawet elektryczne i bardzo ciche. W Warszawie w okresie międzywojennym działał bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, system oczyszczania miasta. Dzisiaj część polskich śmieciarek potrafi ważyć odpady z konkretnego osiedla albo jeździć na paliwie wyprodukowanym ze śmieci organicznych. Nieźle, co? No i jeszcze jedna ciekawostka. Charakterystyczny dźwięk cofającej śmieciarki jest specjalnie zaprojektowany tak, żeby był słyszalny nawet w hałaśliwym mieście, ale jednocześnie, i tu musicie przyznać rację, mniej irytujący niż na przykład zwykły alarm.
1: Skąd to się wzięło?
0: A już na pewno mniej irytujący niż alarm budzika. A propos, obudź się, oddział zamknięty. W Radiu SK2 już teraz, bo gramy najlepsze polskie hity.

0: Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radiu SK 2. Gdyby ktoś tak miał ochotę zapytać, zaśpiewać Robertowi Lewandowskiego, co ty tutaj robisz, to spokojnie, Robert Lewandowski, oczywiście jeżeli chodzi o Barcelonę, to już powiedział papa, ale jeżeli chodzi o polską reprezentację, nie, tutaj oczywiście zostaje. Mało tego, dostał powołanie na najbliższe mecze towarzyskie z Ukrainą i z Nigerią. Z Ukrainą gramy 31 maja, czyli niedziela, 17:30 we Wrocławiu, z Nigerią 3 czerwca, to będzie środa, dokładnie za tydzień na Narodowym w Warszawie. Jeżeli chodzi o wszystkie powołania, to oczywiście już sobie w social mediach polskiej reprezentacji możecie prześledzić, jak to dokładnie wygląda. Ja nie będę o tym opowiadał, ja nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, że każdy z nas jest najlepszym selekcjonerem, trenerem, sędzią i wszystkim, więc niech każdy spojrzy i po swojemu ocenie. A potem i tak będziemy kibicować i bardzo dobrze, bo taka jest nasza rola, rola kibiców biało-czerwonych. Karla Fernandez i chcę tu zostać już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola.

0: 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola.

0: wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie? To tu. To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: I po reklamie.

0: To jest Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna. W Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. I zaraz będzie już godzina 15, czyli taki czas, kiedy już powoli odgrywają się w różnych miejscach pracy tak zwane fajranty. A jako, że środa w kalendarzu, to i do weekendu z górki. Przyjemnie, co?
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Nie z Biedronką.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną

0: ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kastorama! Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
8: W Stalowej Woli popołudnie przyniesie więcej chmur niż słońca, ale nie martwcie się, bo będzie ciepło. Termometry pokażą 22 stopnie, więc kurtki możecie zostawić w szafie. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie przewieje Was zbyt mocno, a ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Jutro podobny scenariusz, więcej chmur niż słońca, a temperatura maksymalna sięgnie 19 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
9: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Mowa o Karolu S., żołnierzu, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
10: Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robi.
9: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł dziś w Lublinie, jest nieprawomocny. Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie w tej sprawie rozpocznie się w najbliższych minutach. Poprzedziły ją słowa szefa gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przekazał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na proponowane regulacje. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 6-2 i 6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
9: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Na początek przypomnienie dla kierowców. Od kilku dni trwa remont drogi krajowej 77 na odcinku Turbia-Gatówka. Prace obejmują blisko 2 km trasy i potrwają do końca czerwca. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Słońce wyciąga Stalowa Wola na rowery. Potwierdzają to najnowsze statystyki MZK. W ubiegłym tygodniu miejskie rowery wypożyczono ponad 300 razy dziennie, a do aplikacji dołączyło 192 nowych użytkowników.
13: Pierwsze hity to najlepsze polskie, które zaplanowałem na tę godzinę. Ładną historię nam się układają. Będzie sana Vito Bambino, ale jazz, potem Metzner i Gotham, a potem Ewa Farna ewakuacja, czyli jak macie jazz w pracy i wasza praca prawdziwe Gotham. Przypomina to, zarządzam ewakuację i pora myśleć o fajrancie. Podoba się? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 3 po 15.

Oczywiście, że wszystko się może zdarzyć, bo czy na przykład zakładając zespół muzyczny, bylibyście od razu na starcie tak w stanie przewidzieć, że będziecie grać 45 lat, a ludzie cały czas będą was chcieć słuchać i będą waszymi fanami, będą was uwielbiać, ba, powiem więcej, będą was kochać. Tak właśnie ma Lady Punk, obchodzą 45-lecie swojego istnienia, grają specjalną trasę 45, gdzie oczywiście świętują razem ze swoimi fanami, czyli nami. Marchewkowe pole to numer, który wybrzmiał wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, no bo nie mogło być inaczej. Lady Punk, to jest granie, to są emocje, to są wspomnienia, prawda? Ja się wcale nie dziwię, że oni ostatnio dostali Złotego Fryderyka jako nagrodę za całokształt twórczości. Na gali Fryderyków oczywiście tak było, ale też na 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zagrają. Ostatniego dnia tego festiwalu, to będzie specjalny koncert. Ja już doczekać się nie mogę. Jeżeli wy też, no to mam nadzieję, że będziemy to razem przeżywać. A przy okazji tego festiwalu opolskiego, to my, SK2, też szykujemy dla was niespodziankę. Jeżeli Oskar Cyms teraz jest dla was niespodzianką, to mam nadzieję, że się uśmiechniecie, bo jego Niech Mówią już brzmi w Radiu SK2. 16 po 15.

0: A jak noce są fajne, ciepłe i pogodne, to ja spacery polecam. Fajne, fajne to są przeżycia. Moje miasto nocą demoną. W Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I zaraz będzie mało miasteczkowy. Dawid Podsiadł, ale jako, że zbliża się powoli godzina 15.30, dokładnie jest 15.29. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ogromny pożar w Obornikach pod Poznaniem. Pali się cynkownia. Kłęby ciemnego dymu widać z odległości kilku kilometrów. Służby apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien. Dym jest bardzo gryzący, a zawarte w nim substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Obecnie w Obornikach są również ogromne utrudnienia w ruchu. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Policjant po służbie uratował kobietę i zatrzymał napastnika. Sytuacja wydarzyła się w Szczecinie. Funkcjonariusz przebywając ze swoją rodziną był świadkiem napaści. Po drugiej stronie ulicy mężczyzna ranił kobietę i zaczął uciekać. Opiekę nad kobietą przejęła żona funkcjonariusza. On sam zaczął gonić napastnika. W efekcie 33-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Cegły, dziurawki, szyszki, słoma i siano. Tak wyglądają wnętrza najnowszych hoteli, które właśnie wyrastają w Radomiu. Zakład usług komunalnych stawia w przestrzeni miejskiej 20 specjalnych budek dla dzikich zapylaczy. Mają wspomóc lokalny ekosystem.

Krzysztof Krawczyk, Życie jak wina w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity i chciałoby się powiedzieć nic dodać, nic ująć i być może z takiego samego założenia, że życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć, wyszła 32-letnia mieszkanka Katowic, która, uwaga, miała bardzo szalony pomysł i pojechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy jest trzeźwa. Nie była! Ale na komisariat przyjechała też własnym samochodem. No i się narobiło. Teraz odpowiem.

0: przed sądem za jazdę po spożyciu. No i po co tak? Z jednej strony niby odpowiedzialność, chciała sprawdzić, nie jechać, pojechała z... A wiecie, co mam na myśli. No to nie to. Aż tak życia nie konsumujmy, dobrze? Niech tam gdzieś będzie ten zdrowy rozsądek, a jak mamy problem z własnym, to sobie proszę dobierzmy do pary kogoś, kto będzie kontrolował nie dość, że własny, to i nasz. Bo na tym chyba to polega, jak już jesteśmy w parze, w związku. Nazywajmy to jak chcemy. Znalazłam już za chwileczkę w Radiu SK2, 16 będzie dokładnie za 20 minut.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
1: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: wiesz, po co żyjesz.
1: Kołysanka dla nieznajomej, kultowa ballada od zespołu Perfect, bo tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 16, po 16 na otwarcie kolejnej godziny pełnej muzycznych, fajnych doznań będzie Dodaj, nie daj się. No i oczywiście, że po 16 zajrzy Jarząbek ze swoją kolejną prawną.
2: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj

0: 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
8: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie, choć niebo będzie bardziej zachmurzone niż słoneczne. Temperatura wzrośnie do 22 kresek, więc mimo chmur będzie dość ciepło. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujecie. Jakość powietrza nie będzie najlepsza, dlatego warto to mieć na uwadze. Jutro czeka nas podobna aura z maksymalną temperaturą do 19 stopni i przewagą chmur. Zaraz wesce dwa newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
9: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Szczegóły zna Dominik Rutkowski.
10: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to możliwe, zostać w domu.
9: Przed sądem staną dwaj policjanci, odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widak.
11: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza.

0: dwukrotnie w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
1: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych polegający przede wszystkim na niezabezpieczaniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustalenie danych osobowych świadków.
0: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
2: A w zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nabrzeża. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce skierowano odpowiednie służby. Obecnie zwierzę pozostaje pod stałą obserwacją stacji morskiej w Helu i błękitnego patrolu WWF.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Tysiące podkarpackich rodzin powiększyło się w tym roku o nowego członka. ZUS wypłacił w pierwszych 4 miesiącach tego roku ponad 16 400 zasiłków macierzyńskich. Większość, blisko 12 800, trafiła do mam, choć i ojcowie coraz chętniej korzystają ze świadczenia. Prawie 3 700 wypłat. W Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku trwa szkolenia aktualizujące dla 20 inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Kurs zakończy się egzaminem.
5: Jak szef wam teraz powiedział, w sytuacji, kiedy już mieliście wychodzić z pracy, że jednak trzeba coś dokończyć, to dopóki nie dokończycie, to nikt nie wyjdzie, albo trzeba zostać dłużej, to ja wam teraz zagram Dodę. Nie daj się. No i właśnie się nie dajcie. Nie, że tam nie wymiękajcie, tylko oczywiście nie dajcie się w to manewrować i tyle. Jak koniec pracy, to koniec pracy. Rafał Adamczak, dzień dobry, 3 po czwartej.

0: sobie teraz wyobraziłem, że jak ktoś na rowerze, to ta piosenka się chyba na rower nadaje, bo gdybyście w rytm tak stosowali, to takie rytmiczne, niezbyt szybkie, nie męczące, ale jednak dynamiczne pedałowanie, co? Jak tam? Czujecie, jak kalorie spadają? O to chodzi. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity i teraz najlepszy, nasz, jedyny, eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, rodzice i opiekunowie, uwaga, ZUS przypomina, czas ucieka. Do końca maja trwa jeszcze wypłata świadczenia 800+ na podstawie ubiegłorocznych wniosków, a nowy okres zaczyna się już 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku. Co to oznacza w praktyce? Kto nie złożył wniosku na nowy okres, może mieć poślizg z wypłatą. I choć pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem, to nie od razu. A wiemy, że przy dzieciach każda złotówka się liczy i nigdy ich nie jest za dużo. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia, bankowość internetową albo aplikację mZUS. Wygodnie, bez stania w kolejkach, ale uwaga, trzeba to zrobić samemu, osobiście. Ci, którzy zdążyli to zrobić do 30 kwietnia tego roku, dostaną świadczenie bez przerwy. A reszta? No cóż, jak będziecie mieli szczęście, to nie będzie poślizgu. A jak szczęścia mieć nie będziecie, to i pieniędzy na koncie też w czerwcu mieć nie będziecie. Na nie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

0: A wiecie, kto tak ładnie nam zaśpiewał? Maciej Musiałowski, Flora, tak nazywa się ten numer. To jest Teska 2, to są najlepsze polskie hity, zaraz będzie Sump Plastic, będzie Big Day, a za 29 minut będzie 17, w związku z tym pora na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Lekarze walczą o życie 3-miesięcznego chłopca poszkodowanego we wczorajszym wypadku samochodowym w Wilkowie Polskim. To nie

niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Przypomnijmy, w jadącą samochodem rodzinę z Leszna wjechał 24-letni Kolumbijczyk. Zginął na miejscu. Dziecko jest teraz w śpiączce farmakologicznej, a służby cały czas wyjaśniają okoliczności tragedii. Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy w garażu w Kędzierzynie-Koźlu. Towar przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku podczas rozładunku nielegalnego towaru. Gdyby ten trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1 100 000 złotych. Jak zaznaczają służby, sprawa ma charakter rozwojowy, zamieszanych w nią może być więcej. Magda Linec wygrała w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Pokonała łotewską tenisistkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. Z kolei wcześniej Iga Świątek wygrała z Czeszką Sarą Bielek. To oznacza, że polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w trzeciej rundzie turnieju w Paryżu.

0: tęsknimy za tymi gorącymi dniami, prawda? Chcemy ich więcej, więcej, jeszcze więcej. Od tego właśnie jest albo przypominanie sobie takich hitów, albo ta ciągła tęsknota, że w końcu przyjdzie piękne lato. Oj, najlepszy koniec tego numeru. Zawsze mi się podobał i zawsze do końca śpiewałem razem z zespołem Big Dave w Dzień Gorącego Lata. To są najlepsze polskie hity, to jest SK2, 17 będzie dokładnie za 20 minut. Zaraz Grzegorz Chyży i o pani!
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorącem Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dubaj. Bogactwo.

0: do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Dubaj. Bogactwo.

0: Milionów ludzi.
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: I po reklamie.

0: Stanach. Marcepan w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, więc tego nie mogło zabraknąć. A jeżeli chodzi o środowe popołudnie, no to co, to powoli przechodzi w czas późnego popołudnia, a potem bardzo przyjemnego wieczoru. Bardzo przyjemnego, bo już po godzinie 17 będzie go z wami spędzać Kinga Baryga. Kinga przygotowała kolejne najlepsze polskie hity i te w Radiu SK2 wam zagra.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Hot grill.
11: Grilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci.

0: sieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
3: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas nieco kapryśna aura. Chmury będą dominować na niebie, ale słońce też może się przebić. Termometry pokażą około 21 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr umiarkowany, co może nieco ochłodzić atmosferę. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego warto mieć to na uwadze. Jutro zaś spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
4: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Duży pożar w Pomorskiem. 4 hektary lasu gasi ponad 100 strażaków. W akcji są 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Ogień pojawił się między Dużą Klonią i Okręglikiem w powiecie chojnickim. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie 2 osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun, za co mają odpowiedzieć podejrzani.
5: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
6: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę hierarchię.
5: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP.
4: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Szykują się duże emocje.
7: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką tego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
4: A ich kolejny mecz już w piątek.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Do końca czerwca można składać wnioski o 800+ na kolejny okres rozliczeniowy. W powiecie stalowowolskim wpłynęło ich już blisko 9 tysięcy, a w całym regionie niemal 200 tysięcy.
9: Nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej.
8: Mówi Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. Stalowa Wola zagra w sobotę ostatni mecz sezonu rywalem Hutnik Kraków. Start meczu o 14:30.
10: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę wam towarzyszyła. No to co? Zaczynamy. Na dobry początek Kleks, całkiem nowa bajka, a później Bledka i 2 dni.
1: Eska.

Warius Manx, pocałuj noc. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 17. Swoją drogą, jeśli mowa o tych pocałunkach, to okazuje się, eksperci mówią, że pocałunki mogą zmniejszać stres. Najnowsze badania par wykazały, że regularne okazywanie czułości, zazwyczaj przez pocałunki, ale przytulenie też tutaj ma znaczenie, obniżają poziom kortyzolu, redukują ciśnienie krwi i poprawiają poczucie bezpieczeństwa i bliskości. No to moi drodzy, ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity, a wy pocałujcie swoją partnerkę, swojego partnera. To jest właśnie ten moment, no bo wiecie jak to jest. Środa, dzień w pracy, mogło być ciężko, no trzeba ten stres zmniejszyć. SK2

0: Wilki, Bohema, tak wam gramy w Radio SK2, a teraz przyszedł czas, żebyśmy cofnęli się w czasie i posłuchali czegoś z dawnych lat.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1986, bo to tam ten numer można było usłyszeć po raz pierwszy.

Pierwszy, czyli na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku Alicja Majewska zaprezentowała numer Odkryjemy Miłość Nieznaną. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, że ta kompozycja stanie się tak dużym hitem. No i zdobędzie uznanie publiczności za ten właśnie taki ciepły, życiowy i pełen nadziei tekst. No, a do tego jeszcze ta chwytliwa i taka ambitna melodia stworzyło właśnie super hit, który gramy wam w Radio SK2 już teraz. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną. Wehikuł czasu w Radio SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty to jest najnowszy numer od tej artystki, na który możecie już głosować. W propozycjach on na Was czeka do gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl,

0: Tam zakładka Gorąca Polska 20 i wybierzecie swój ulubiony numer, przy którym postawicie plusik. I kto wie, może w najnowszym notowaniu, które już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, to właśnie wasz ulubiony numer pojawi się na podium? Wszystko w waszych rękach. Macie jeszcze czas, więc wchodźcie i głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną między innymi Piersi i Bałkanica.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i

udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i

0: Manam, po to jesteś na świecie. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto jest chętny, można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie na Messenger Radia SK2, tam zostawcie swój numer telefonu, a ja po 18 do kogoś z was zadzwonię.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trwa akcja gaśnicza w Obornikach. Od 14.00 strażacy walczą tam z pożarem hali o powierzchni około 5000 m2. Z żywiołem walczy już prawie 250 strażaków. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych. W Szczecinie ruszył kolejny proces kierowcy oskarżonego o zabójstwo trzech osób. Doszło do tego w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach. Patryk F., według śledczych, będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał z dużą prędkością samochodem w czteroosobową rodzinę. Kobieta, mężczyzna i ich syn zginęli na miejscu, ich córka trafiła do szpitala. Mężczyźnie grozi dożywocie. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
15: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
16: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
14: Miasto więc apeluje do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.

0: Miałam kiedyś takiego kolegę, który się bał gołębi. Ty też się boisz?
1: Nie.
0: A, to dobrze. Ale nie lubimy gołębi, więc już o nich nie będziemy mówić. Natomiast pogadamy sobie o najlepszych polskich hitach, które już za chwilę. Ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radia SK2.
1: Czekają... Ja już przegrałem.
0: A, tak?
1: No bo powiedziałem na samym początku.
0: A, to
1: początku,
0: ja teraz
1: że...
0: też powiedziałam tak. No dobrze, ale oni nie mówią tak, bo tutaj jest jak jest. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Już teraz w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, nareszcie. Tak wam gramy w Radiu SK2, ale spokojnie, po godzinie 20 zagramy kolejną nowość właśnie od tego trio, ale więcej zdradzać nie będę, po prostu słuchajcie Radio SK2, a już teraz możecie

wchodzić na Messengera Radio SK2, bo tam możecie wysyłać swój numer telefonu, bo za chwilę do kogoś z Was zadzwonię w sprawie zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję Wam 6 pytań, Wy odpowiadacie na te pytania nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda Wam się przejść przez te wszystkie pytania, no to zgarniacie ode mnie gadżety Radio SK2. Kto chętny? Zgłaszajcie się na Messengerze, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Patrycja Markowska i jeszcze

0: Stanach miłość jest ślepa. Tak wam gramy w Radiu SK2, 27,5 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się pobawili. A w co?
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie z nami jest już Natalia. Cześć Natalio!
3: Cześć, witam wszystkich słuchających, witam.
0: Dobrze, to powiedz, skąd jesteś?
3: Jestem z Ząbek i właśnie jestem w pracy.
0: Ale możesz sobie pozwolić na krótką przerwę?
3: Myślę, że mój klient z ogonem i szczerem łapami nie wyda.
0: Dobrze, to całe szczęście.

0: to w takim razie. O, a tak się trafiło, że akurat pytania też są powiązane ze zwierzętami. Czy jaki przypadek?
1: Idealnie,
0: dobrze,
1: super.
0: To ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te pytania odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na

0: A może złotą rybkę?
1: Wykluczone.
0: To zwierzę domowe, prawda?
1: Domowe.
0: Udało ci się kiedyś oswoić zwierzę?
1: Udało.
0: Wow, Natalia, zrobiłaś to przed czasem. Boże.
1: Idealny temat, to idealne odpowiedzi.
0: Co tu się dzieje? Wielkie brawa dla ciebie. Gratulacje. Oczywiście dla ciebie mam kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że kawka będzie w nim smakować idealnie. W pracy
1: kawka
0: też.
1: Kawka z kierścią zawsze jest idealna, tak jest.
0: No dobrze, to powiedz, czym ty się zajmujesz z tymi czworonogami? Co ty tam robisz?
1: Jestem psim fryzjerem.
0: Wow, czyli ty dbasz o te piękne fryzury, żeby tak pięknie te pieski wyglądały.
1: Tak, staram się o to dbać, tak.
0: No to super, to w takim razie życzymy, żeby praca była miła, przyjemna i żeby skończyła się szybko. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, dobra?
1: Bardzo dziękuję, dzięki.
0: Trzymaj się, hej, pa.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobrze, tak jak obiecałam, tak robię. Gramy dalej. Najlepsze polskie hity Mrozu i Nie ma miejsca jak dom już teraz w Radiu SK2.

0: Ania Szlagowska, Ile? Tak, gramy wam w Radiu SK2, a swoją drogą jutro też będziecie mogli usłyszeć nowość, bo będziemy mieć specjalną wizytę w studiu Radia SK2. Odwiedzi nas po godzinie 18 Michał Szpak ze swoim nowym numerem Maj. Jak on brzmi, dlaczego powstał, o czym on jest i do kogo jest skierowany, o to wszystko jutro będę tutaj Michała dla was pytała, więc bądźcie z nami koniecznie, obserwujcie też nasze media społecznościowe, bo tam będziemy wrzucać aktualizacje, tam będziemy wrzucać informacje, gdy tylko Michał Szpak się u nas w Radiu SK2 pojawi. Ale zanim wizyta Michała Szpaka, to jeszcze wam pogram najlepsze polskie hity. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. To za chwilę, ale później też Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Mój ulubiony numer, ale wasz też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

0: Vicky Gabor i Superhero. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wehikuł czasu w Radiu SK2. To oznacza, że przeniesiemy się w czasie i posłuchamy tych bardziej sentymentalnych numerów. A jakich? O tym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, check it out.
1: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Hot grill.
4: Grilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Na początek sport. Stal Stalowa Wola zagra w sobotę ostatni mecz sezonu z Hutnikiem Kraków i nie może pozwolić sobie na wpadkę. Niekorzystny wynik w połączeniu z wygraną Resowi Rzeszów może oznaczać baraże o utrzymanie. Wszystko rozstrzygnie się w sobotę. Początek meczu zielono-czarnych z Hutnikiem Kraków o godzinie 14:30. A teraz coś dla młodych głodnych i wiedzy i dobrego jedzenia. Zasmakuj w literaturze. To warsztaty literacko-kulinarne dla dzieci i młodzieży, które odbędą się już jutro od 14:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Misku, filii w Zarzeczu. Obowiązują zapisy.
0: 19 na zegarkach. Filip napisał, że on aktualnie zastanawia się, czy wybrać siłownię, czy może spacer na świeżym powietrzu. Patrząc na pogodę w całej Polsce, chyba wybrałabym spacer i najlepsze polskie hity w Radiu SK2, bo tak się składa, że dalej będziemy wam je grać. Między innymi Sarsa i Zagryj, ale także Dawid Podsiadło ze swoim nowym numerem Sezon,

0: Ale się zrobiło sentymentalnie. Ale ta dziewczyna ma głos. Natalia Kukulska. Im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radiu SK2. 15 minut po godzinie 19. No i jako, że dzisiaj już 27 dzień maja, wczoraj mieliśmy Dzień Matki, ale zbliża się jeszcze jedno bardzo ważne święto. Otóż Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Już 1 czerwca świętujemy Dzień Wszystkich Dzieci, zarówno tych małych, jak i dużych. No i okazuje się, że powstały pewne badania. Badania dotyczące zwyczajów zakupowych Polaków z okazji Dnia Dziecka. I uwaga, uwaga, badania mówią, że jednak zazwyczaj kupujemy w prezencie z okazji Dnia Dziecka słodycze, na przykład czekoladki, lody, to jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są zabawki, na przykład maskotki, lalki, klocki, a na trzecim książki bądź gry. No to ja przychodzę z pytaniem do was, jakie wy prezenty kupujecie swoim dzieciom? A może poświęcacie im swój wolny czas i wychodzicie gdzieś wspólnie? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Może to będzie inspiracja dla kogoś, kto szuka pomysłu na prezent dla swojego dziecka. Dużego bądź tego małego. No bo jak się okazuje, 1 czerwca nikt się nie wstydzi tego, że jest dzieckiem. I wszyscy chcą prezenty.
1: SK2. SK2.
2: Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ania Wyszkoni z Ciszą pośród czterech ścian. U nas ciszy nie ma, bo my gramy najlepsze polskie hity, a teraz delikatnie cofamy się w czasie i przechodzimy do Was z kolejnym, bardzo sentymentalnym numerem. Jakim?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie, jako że wehikuł czasu, no to przychodzimy do Was z numerem od Marka Grechuty. Będziesz moją panią. Ten numer powstał w 1969 roku, a rok później trafił na debiutancki album Marka Grechuty, wspólnie stworzony z zespołem Anawa. No i tutaj, uwaga, wielu fanów kojarzy ten numer z żoną artysty, Danutą, ale sam Grechuta zdradzał w wielu wywiadach, że ten tekst nie został napisany bezpośrednio dla niej. Myślę, że dla wszystkich kobiet. Więc proszę bardzo, drogie panie, wyobraźcie sobie, że właśnie teraz Marek Grechuta śpiewa wam Będziesz moją panią, a my gramy wam go w Radiu SK2.

0: Natalia Grosik, Bela, Katia, Babie Lato, Dwa Słońca, tak wam gramy w Radio SK2. Ja myślę, że w wielu miejscach w Polsce tego słońca dzisiaj nie brakowało i nadal nie brakuje, ale dużo słońca, takiego muzycznego, będzie też już 4 czerwca, bo wtedy rozpoczyna się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i Radio SK2 też tam będzie, ale co ja wam będę mówić? Łukasz Zduńczyk wam o tym trochę więcej opowie.
1: SK2
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: RMF FM 22. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

Głosów szum w porannej prasie. Widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki

0: Lady Punk i Zamki na Piasku. Tak kończymy godzinę 19. Po 20 kolejne najlepsze polskie hity i nowość. Nowość od Męskie Granie Orkiestra 2026. Co to będzie, zdradzać na razie nie będę. Warto słuchać Radio SK2 po godzinie 20.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Sezon kajakowy powoli się rozkręca, a więc pojawiają się kolejne propozycje dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek na wodzie. Stowarzyszenie Picairo zaprasza mieszkańców na spływ kajakowy trasą Bojanów-Przyszów. To okazja, żeby na chwilę zwolnić i spędzić czas w dobrej atmosferze. Po zakończeniu spływu zaplanowano też wspólne ognisko. To wszystko 6 czerwca. Wspólny wyjazd z Tarnobrzega zaplanowano o 8.30 z parkingu obok fregaty.
0: 20 wybiła, a to oznacza, że gramy kolejne najlepsze polskie hity, a już za chwilę zagramy nowość, drugą nowość od Męskiego Grania Orkiestra 2026, w skład którego wchodzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. To już za chwilę, ale zanim to nastąpi, zanim ta premiera, to jeszcze gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i pożyczony Kinga Berga. Witam i zapraszam.

0: 13 minut po godzinie 20. Metzner i Gotham, a już teraz przyszedł czas na niespodziankę. Męski granie jest wielką niespodzianką dla fanów, ponieważ pojawił się drugi singiel od Męskie granie orkiestry 2026. Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia stworzyli no nie tylko utwór nareszcie, jak się okazuje, ale i tańcze, którego będziecie mogli już za chwilę posłuchać w Radiu SK2. A na żywo wybrzmi po raz pierwszy już, żeby się upewnić, 27 czerwca w Żywcu. Jak on brzmi? Brzmi pięknie, można się w nim zakochać, więc już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze.
1: Eska.

którzy właśnie odbierają swoje pociechy z zajęć dodatkowych. Albo na nie czekają, albo już odebrali, jadą do domu i myślą, co by tutaj zrobić na kolację. No to może dzisiaj jakaś kolacja na mieście, tak żebyście nie musieli się przepracowywać, szczególnie, że mamy środa, do tego weekendu jeszcze trochę czasu zostało. I nie dość, że trzeba zadbać o dzieciaki, o męża, to jeszcze trzeba się jakoś do tej pracy przygotować. No to co, wy dzisiaj odpuszczacie, tak sobie zakładamy, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. I teraz też coś dla rodziców, którym przypomni się młodość. Bo właśnie młodość od Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego wam już teraz w Radiu SK2 gramy. SK.

0: Maciej Skiba chce Ciebie częściej. Tak Wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Dalej będziemy mogli posłuchać najlepszych polskich hitów już za chwilę, ale ja bym chciała Wam jeszcze przypomnieć, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl, tam wybrać zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosować na swój ulubiony numer. Kto wie, może nareszcie znowu będzie na pierwszym miejscu, a jak nie nareszcie, to może stygnie lato od Kuba i Kuba. Wszystko w Waszych rękach, więc wchodźcie i głosujcie. A ja gram dalej, już za chwilę, między innymi Ich Troje, Razem, a Jednak Osobno.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel W to mi graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz. Tak kończymy godzinę 20. Po 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Emanuela Kwaśniak. Nie macie jeszcze planów na Dzień Dziecka, bo zastanawiacie się, gdzie zabrać najmłodszych? Stalowa Wola wychodzi naprzeciw rodzicom i szykuje popołudnie pełne atrakcji. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
14: Będzie oficjalne otwarcie wodnego placu zabaw i parku linowego, a do tego dmuchańce, warsztaty, zabawa z DJ-em, malowanie twarzy, strażacki tor przeszkód, wata cukrowa i mnóstwo innych aktywności dla dzieci. To dobra okazja, by spędzić rodzinny czas poza domem i pozwolić najmłodszym się wyszaleć.
13: Miejski Dzień Dziecka w Stalowej Woli odbędzie się już w tę niedzielę od godziny 13 aż do godziny 17 w Parku Miejskim. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
15: Magazyn lokalny.
16: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Urbex, czyli skrót od angielskiego Urban Exploration, to pasja polegająca na odkrywaniu opuszczonych, często niedostępnych miejsc, fabryk, szpitali, pałaców czy bunkrów. O takich właśnie miejscach, również tu, na Podkarpaciu, nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z Mateuszem Chmielem, eksploratorem, który od lat zagląda tam, gdzie większość z nas nigdy by nie zajrzała.
17: Na Podkarpaciu nie brakuje miejsc, które można odkrywać, ale które już są opuszczone, które mają kawałek historii w sobie. I właśnie tutaj w studiu jest ze mną pan Mateusz Chmiel, który takie miejsca odwiedza. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
17: Proszę mi na sam początek powiedzieć, jak zaczęła się pana historia z takim zwiedzaniem takich miejsc, z urbexowaniem? Myślę, że tak to można nazwać.
18: Myślę, że można tak to nazwać. No, moja historia zaczęła się w ten sposób, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak urbex istnieje. Natomiast mocno interesowałem się historią, więc jednym z miejsc, które sobie odwiedziłem w ramach takich, powiedzmy, wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Podkarpaciu, była twierdza Przemyśl. I wtedy, że tak powiem, wciągnął mnie ten klimat miejsca, które zostało całkowicie opuszczone przez ludzi, którego, kiedy ja tam byłem,

0: to nikt poza mną nie odwiedzał, nikt tam nie spacerował, a nosiło w sobie bardzo dużo, że tak powiem, historii.
1: I który to był rok? Kiedy się zaczęła ta przygoda, że tak powiem?
0: Szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że to było około roku 2010, może nawet trochę wcześniej.
1: Jak zrobiło na tobie wrażenie właśnie takie pierwsze wejście w miejsce, które no, jest zapomniane, opuszczone? Jakie to były wrażenia? Te pierwsze, bo później słyszałam, że też inne się jakieś pojawiły, o których też porozmawiamy.
0: Te, które były pierwsze, to na pewno było trochę zdziwienie, że jednak ktoś takie zabytki zostawił po prostu samemu sobie. A drugie, no, można by to nazwać taką fascynacją, tym, że oglądamy miejsce, które nosi w sobie taki duży ładunek historyczny, natomiast jest całkowicie przez innych zapomniane. I właśnie samo to, że to miejsce zostało opuszczone, zapomniane, nosi w sobie znamiona tych zniszczeń, no, na pewno też robi duże wrażenie na odwiedzających.
1: Czyli można powiedzieć, że na sam początek to była ta właśnie chęć zaczerpnięcia tej historii Poznania, też ciekawość, ale odwiedziłam twój profil na Instagramie i widziałam, że też zamieszczasz dużo zdjęć. Czy ta twoja historia też się wiąże z tym, że w takie miejsce nie tylko je odwiedzasz i oczami czerpiesz z tego, ale też robisz zdjęcia, jak to wygląda?
0: Znaczy, na początku to było tak, że głównie sobie po prostu zwiedzałem, czytałem historię tych miejsc, ale później, gdy do jakiegoś miejsca wracałem dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, to za każdym razem jego stan był gorszy, więc pomyślałem sobie, że dobrze by było też takie miejsce jakoś udokumentować, zostawić po tym jakąś pamiątkę. Na początku mojej przygody, jeszcze bardzo długo też później, to tak naprawdę tych zdjęć nie umiałem w jakiś dobry sposób wykonywać, więc kolejnym takim etapem to był zakup przeze mnie lustrzanki, to była nauka w ogóle fotografowania. Stąd się w ogóle u mnie wzięła też później dopiero pasja do fotografii, ale to jeżeli chodzi o robienie takich zdjęć, powiedzmy świadomie, w jakiś taki, powiedzmy, jakościowy sposób, bo też nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś świetnym fotografem, no to jest jakieś 4-5 lat dopiero.
1: Chciałabym teraz porozmawiać o takich zasadach, bo gdzieś tam jak czytałam o urbexie, no to są pewne zasady, że nie wiem, nie chcę tutaj właśnie ja mówić o tych zasadach, czy właśnie urbex ma jakieś takie konkretne zasady, jak to wygląda?
0: Znaczy tak, jakichś takich spisanych zasad to właściwie nie ma. No trudno mówić o jakiejkolwiek sformalizowanych zasadach w, powiedzmy, aktywności czy tam pasji, która nie jest w żaden sposób sformalizowana. Nie istnieje żaden związek urbexu ani nic takiego. Natomiast istnieją takie stworzone przez kogoś kiedyś, legendarnego, bo tak naprawdę nie wiemy przez kogo, zasady, które mówią o tym, żeby miejsc przede wszystkim nie dewastować, zostawać je w takim samym stanie, jak je zostaliśmy, jak również nie upubliczniać lokalizacji tych miejsc.
1: No właśnie to gdzieś tam miałam w głowie. A wiadomo, czemu właśnie nie można upubliczniać takich miejsc? Dlaczego? Czy może dlatego, żeby właśnie ktoś nie przyszedł i nie zdewastował?
0: Dokładnie o to chodzi, bo nawet jeżeli wśród 100 osób trafi się 98, które przyjdzie, zwiedzi, zrobi zdjęcia, nagra sobie film, to wśród tych 100 osób znajdą się też dwie, które albo coś stamtąd zabiorą, albo coś zniszczą. I myślę, że stąd właśnie wzięła się ta zasada mówiąca o tym, aby lokalizacji nie podawać. Co nie w każdym przypadku ma jakikolwiek sens, ponieważ no są miejsca, w których zostały tak naprawdę już gołe ściany, które są pomalowane w każdym możliwym centymetrze kwadratowym, więc nie w przypadku każdego obiektu ma to jakiś sens.
1: To jak to wygląda w twoim przypadku? Jak takie miejsca znajdujesz, żeby je właśnie obejrzeć? No bo słyszałam, że to nie zawsze jest to przypadek, że po prostu jest jakiś obiekt, idę zobaczyć, tylko słyszałam, że to raczej szukasz sobie po internecie i tak dalej, żeby takie miejsce znaleźć, pojechać do niego, obejrzeć, zrobić zdjęcia.
0: Rzadko to jest tak naprawdę przypadek. Zdarza się, że na przykład jedziemy gdzieś samochodem w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie,

w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem, i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku. Ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie, no,

0: sobie w międzyczasie też noclegi, bo rzadko to są też wyjazdy na jeden dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, już tak trochę teren Podkarpacia mi się wyczerpał, więc zacząłem wyjeżdżać dalej. Natomiast jest też sporo osób, które faktycznie siedzi w internecie, poszukuje jakichś miejsc opuszczonych w swoim regionie i po kolei, powiedzmy, sprawdza je, można by to tak kolokwialnie nazwać.
1: Czyli można powiedzieć, że ty też poszukujesz w internecie, a może jest tak, że też masz znajomych, którzy też urbexowaniem się zajmują i od nich może czerpiesz inspirację, jak to wygląda. Gdzie najczęściej poszukujesz takich miejsc, żeby się wybrać tam?
0: Najczęściej to jest po prostu wymiana informacji. Powiedzmy, istnieje pewne grono osób, które się tym urbexowaniem, jak to nazwaliśmy, zajmuje i wśród nich po prostu dzielimy się tymi informacjami.
1: Powiedziałeś, że tutaj na Podkarpaciu już prawie masz wyczerpane te miejscówki, więc o nich sobie troszkę opowiemy. Tak jakbyś mógł powiedzieć, w której części Podkarpacia takich najwięcej miejsc jest? Czy to może północ, południe, środek tutaj regionu?
0: Myślę, że na terenie całego województwa można znaleźć wiele interesujących obiektów. Wiadomo, że są takie obiekty, które są powszechnie znane, wykorzystywane na przykład przez fotografów do sesji, jak na przykład Siarkopol w Tarnobrzegu czy Strefa Jeziórko. I tutaj nikt lokalizacji takich miejsc nie będzie ukrywał, bo wiadomo, że tam nie ma już tak naprawdę co zniszczyć czy co ukraść. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to takimi najbardziej znanymi, powiedzmy powszechnie opuszczonymi miejscami i w sumie ewenementem na skalę Europy czy świata są opuszczone cerkwie, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te cerkwie, to też ich lokalizacja w większości nie jest jakąś większą tajemnicą, ponieważ najczęściej one są zabezpieczone i zamknięte, a po prostu wejście do nich polega na rozmowie z opiekunem i uzyskaniu klucza do nich.
1: One pewnie znajdują się, tak strzelam, południowy wschód Podkarpacia?
0: Południowy wschód, ale niekoniecznie tylko na południowym wschodzie, bardzo dużo jest też w regionie Lubaczowa.
1: A jakie jeszcze ciekawe miejsca tutaj na Podkarpaciu, o których możesz opowiedzieć, które zobaczyłeś i co tam zobaczyłeś? No bo tak jak mówisz, to są naprawdę różnorodne miejsca.
0: Tak, są bardzo różnorodne. Na Podkarpaciu jest też dużo obiektów tak zwanych industrialnych, czyli jakichś starych fabryk, hal poprodukcyjnych. Są też innego rodzaju zakłady przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne miejsca, tutaj w tym przypadku raczej nie chciałbym ich wymieniać z tego względu, że obiekty poprzemysłowe najczęściej są też po prostu niebezpieczne i osoby niezaznajomione z tematem, nie mające, że tak powiem, oczu dookoła głowy, mogłyby sobie tam po prostu zrobić krzywdę. I chociaż prawda jest też taka, że jeżeli ktoś będzie chciał do tego dotrzeć, to znajdzie. To nie jest tak, że jest to jakaś wiedza tajemna zarezerwowana dla wąskiego grona osób.
1: No to jeżeli już mówisz, że tak, no faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś chce, no to się dowie i tam pojedzie. Jeżeli taka osoba miałaby zwiedzić takie miejsce, no to jakieś rady od ciebie, żeby być tam bezpiecznym, w jaki sposób?
0: Przede wszystkim nie iść samemu. Druga sprawa, przygotować się też do tego. No na pewno nie iść w klapkach, tylko wziąć sobie mocne buty, wziąć sobie długie spodnie, latarkę i przynajmniej jeszcze jedno źródło światła, żeby mieć ze sobą. No i też powiadomić kogoś, że w takie miejsce się idzie, bo gdyby na przykład zdarzył się, nie daj Boże, jakiś wypadek, no to ktoś musi nas stamtąd wyciągnąć.
1: A czy były jakieś takie miejsca, które już zniknęły z mapy Podkarpacia, czy ogólnie na mapie Polski, które no zniknęły i nie udało ci się ich odwiedzić?
0: Na pewno takie były, aczkolwiek jakiegoś takiego konkretnego trudno mi sobie przypomnieć, żeby ono zniknęło całkowicie. Najczęściej nie udało mi się danego miejsca odwiedzić po prostu dlatego, że wcześniej zostało albo w jakiś sposób zamknięte, zabezpieczone, albo po prostu zostało rozkradzione i zdewastowane i nie było już po prostu sensu.
1: Słuchałam twojej rozmowy jednej i mówiłeś, że w powiecie kolbuszowskim jest cegielnia, do której wracałeś kilka razy.
0: Tak, wracałem tam kilkukrotnie, ponieważ to miejsce oczywiście zaczęło trochę niszczeć, natomiast cały czas, że tak powiem, wyglądało atrakcyjnie i też inne osoby z różnych województw, które mnie odwiedzały, które też zajmują się podobną tematyką czy fotografowaniem, bardzo chciały odwiedzić, więc często się tam wybierałem z nimi.
1: A czy są jakieś takie inne miejsca, które właśnie wielokrotnie tutaj gdzieś na Podkarpaciu odwiedzałeś, bo były no właśnie takie ciekawe, interesujące?
0: Wielokrotnie odwiedzałem niektóre cerkwie na Podkarpaciu, które no, są jeszcze zachowane, powiedzmy, w jakimś przyzwoitym stanie, bo też właśnie kiedy ktoś przyjeżdżał na przykład z zagranicy czy z innego województwa, no to był jego taki główny cel, żeby zobaczyć, jak wygląda taka zamknięta odwiedza.

0: Króla cerkiew od środka, bo to też na pewno robi duże wrażenie.
1: Rozumiem, że jak spotykasz nowych ludzi, nawet gdzieś podróżując po prostu, nie z myślą o urbexie, rozmawiasz z lokalnymi ludźmi. Zdarzyło ci się tak, że właśnie jakiś lokas, jak usłyszał, jakie masz hobby, polecił ci jakąś miejscówkę właśnie, że gdzieś jest jakiś opuszczony budynek?
0: Zdarzało się, tak jak najbardziej. Nawet kiedy gdzieś byliśmy za granicą, to zdarzało się wielokrotnie, że kiedy mówiliśmy, że zwiedzamy właśnie takie opuszczone budynki, to dostawaliśmy porady, gdzie można coś ciekawego zdaniem tych lokalnych osób znaleźć. No taka też ciekawostka, kiedyś nawet strażnicy graniczni, którzy nas zatrzymali, ponieważ byliśmy zbyt blisko granicy, powiedzieli nam, że jak wam się cerkwie podoba, to tam kawałek dalej jest jeszcze jedna fajna.
1: No proszę, czyli zdarza się. Skoro działaś w tym tak jakby świecie urbexu, czy tutaj na Podkarpaciu dużo takich osób jest, takich eksploratorów bym nazwała?
0: Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę jest takich osób. No szacowałbym, że może kilkadziesiąt tak naprawdę, a w całej Polsce może to być jakieś kilkaset osób. Natomiast no, nie ma takich dokładnych danych, bo też jak można by określić, czy ktoś jest eksploratorem, czy nie. Czy jeżeli ktoś raz pojechał w takie miejsce, to już nim został, czy też musi to robić regularnie, w jakim odstępie czasu. Więc jest to bardzo trudne do policzenia.
1: Tak, rozumiem, ale właśnie chodzi mi, czy z takimi osobami właśnie gdzieś tam masz kontakt, jeździsz z nimi wspólnie w takie miejsca?
0: Tak, jak najbardziej. Są to osoby i z Podkarpacia, i są to osoby z innych województw też w Polsce. Z zagranicy raczej tak stricte z nikim nie podróżowałem, aczkolwiek też mam kontakt z wieloma osobami z zagranicy.
1: Dobra, no to tak, o Podkarpacie teraz na chwilę zostawiamy. W Polsce, jakie najbardziej cię w Polsce interesują takie opuszczone miejsca? Już nie mówię o konkretnych, że to i to, tu i tu, tylko dajmy na to, nie wiem, może jakieś szpitale, opuszczone więzienia. Jak to wygląda? Co jest w twoim kręgu zainteresowania, jeżeli chodzi o takie budynki?
0: Ja akurat mam dość szerokie spektrum zainteresowania, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, bo są osoby, które najbardziej lubią na przykład opuszczone domy, lubią jakieś tam pałace, dworki, tego typu sprawy. Inne osoby interesują obiekty sakralne, jeszcze inne właśnie jakieś szpitale, kostnice, to też dość popularny temat, jeżeli chodzi o eksploratorów. A są i tacy, których interesują po prostu typowo obiekty przemysłowe. Natomiast nie mam jakiegoś takiego ulubionego rodzaju miejsc, jeżeli chodzi o Polskę. Lubię właściwie każdy z tych rodzajów. Może najmniej jakoś ośrodki wypoczynkowe, ponieważ no, odwiedzanie 50 takich samych pokoi jakoś mnie mało interesuje.
1: A za granicą? Czy właśnie trafiałeś za granicą na jakieś takie budynki? Czy jeździłeś specjalnie, żeby jakieś zobaczyć?
0: Tak, ja celowo jeżdżę za granicę właśnie, żeby odwiedzać takie atrakcyjne wizualnie głównie miejsca i też raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów.

0: raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów.
1: Wyglądają one na twoich zdjęciach?
0: No mam taką nadzieję, no już nie mnie to oceniać, jak wyglądają, no staram się, żeby wyglądały jak najlepiej.
1: Jeżeli miałbyś tak wrócić sobie do swoich wspomnień, czy masz coś w głowie, co zrobiło na tobie takie, nie wiem, jakieś wrażenie, tak coś bardzo wpłynęło na ciebie, jak coś zobaczyłeś? Jakaś taka może historia z jakimś miejscem związana?
0: Może niekoniecznie sama historia, bo historii to najczęściej już szukałem później, jak wracałem skądś, jakieś miejsce mnie zaciekawiło. Natomiast no, niejednokrotnie mnie po prostu zszokowało to, jak ogromny majątek ludzie zostawiali w takich budynkach, nie zabezpieczając go zupełnie. Mówię tutaj głównie o jakichś pałacach, w których, jak sobie później sprawdzałem, znajdowały się na przykład rzeźby, fortepiany, obrazy, za które no, gdyby ktoś je zabrał, można sobie przez cały rok tak naprawdę żyć. I to mnie chyba najbardziej szokowało, że takie rzeczy po prostu zostawały pozostawione samemu sobie i nikt ich później nie przejmował, nie trafiały do żadnego muzeum, nie trafiały nawet do czyjejś kolekcji, gdyby się je udało na przykład komuś sprzedać, a po prostu sobie stały i niszczały.
1: Czyli można powiedzieć, że później gdzieś tam w głowie miałeś, co musiało się stać, że ktoś zostawił to wszystko tak naprawdę?
0: Dokładnie, to ciężko też na przykład w przypadku jakiegoś domu czy niewielkiego dworu znaleźć historię danego miejsca, bo nawet jeżeli zaczniemy szukać jakichś artykułów prasowych, nawet znając nazwiska tych osób, to najczęściej po tych 10 czy 15 latach jest to już praktycznie niemożliwe. Natomiast no, nie trudno się domyślić, że jeżeli ktoś zostawia dom w nienaruszonym stanie, z którego nic nie jest zabrane, a po prostu wszystko stoi, to wiąże się z tym jakaś tragiczna historia, którą czasami poznajemy, ale najczęściej niestety nie.
1: Jeszcze tak wrócę do twoich zagranicznych podróży, bo takie pytanie mi się zrodziło. Co wyróżnia tamte właśnie budynki opuszczone do tych, które tutaj masz, że tak powiem, pod ręką? Czy coś się takiego bardzo wyróżnia?
0: Że to zależy też od kraju, bo jeżeli mówimy o krajach, powiedzmy, biedniejszych od Polski, typu Litwa i Łotwa, to najczęściej jest to po prostu taki typowo postsowiecki klimat. Jeżeli mówimy o budynkach na przykład w Skandynawii, no to jest ten taki surowy skandynawski styl. Jeżeli będziemy rozmawiać o Włoszech czy Francji, no to ten typowy przepych, to, że te budynki nie zostały rozgrabione podczas żadnych wojen, najczęściej w takim nietkniętym stanie stały przez wiele, wiele lat. Więc no, to wszystko zależy od miejsca, które się wybieramy.
1: A teraz masz jakieś takie miejsce, które masz na liście, jak najbliżej, które chcesz zobaczyć w najbliższym czasie?
0: Czy jest jakieś takie konkretne miejsce? Trudno mi powiedzieć. Raczej nie mam czegoś takiego, że kiedyś tak miałem, ale już mi trochę to przeszło, że chcę zobaczyć jakieś jedno konkretne miejsce i się na nie nastawiam. A głównie dlatego, że urbex to nie są szachy, więc często jadąc na takie miejsce okazywało się, że to, na którym mi najbardziej zależało, to jest już dawno albo zniszczone, albo niedostępne. Natomiast mam w głowie kilka pomysłów na kolejne wyprawy, ale to podzielę się nimi, jak je zrobię.
1: Dobra, a jakieś takie marzenie? Może, nie wiem, zgaduję, może jakaś, nie wiem, Ameryka Południowa czy coś? I tam jakiś urbex?
0: W moim przypadku bardziej Azja. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, bardzo lubię ten klimat i chciałbym kiedyś tam turystycznie pojechać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca stricte opuszczone, czyli taką wyprawę, powiedzmy, typowo urbexową, to bardziej Chiny, myślę.
1: To jeszcze na sam koniec poproszę Cię o takie ogólne rady dla osób, które chciałyby być takim eksploratorem i odwiedzać takie właśnie opuszczone miejsca.
0: No, przede wszystkim nie dewastować, bo jeżeli ktoś zacznie się w tym środowisku, tak kolokwialnie mówiąc, obracać, to, że coś zniszczył, coś ukradł, zostanie szybko zauważone przez inne osoby, więc raczej później na pomoc liczyć nie można. Jakbym mógł dać jeszcze jakąś radę, no to przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Lepiej czegoś nie zobaczyć, niż żeby miał nam się zawalić sufit na głowę.
1: W takim razie dziękujemy za te rady. Mamy już chyba wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci udanych podróży, czy to do Azji, czy do Ameryki Południowej i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: O rezerwatach przyrody bez tajemnic. czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą? Na te pytania odpowiedział mi dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
4: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju,

0: definiuje go jako taki obszar ceny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochrony, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że no tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śródliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy. Tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
1: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
0: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny no, przed działalnością człowieka, no tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
1: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
0: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas. Bo przede wszystkim te stepowe, te taksortermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. No teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to nie jest to coś fajnego. I tak więc z jednej strony człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych, to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
1: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
0: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiega

0: przebiegają historyczne, jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
1: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...
0: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwie nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym no problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie no, musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
1: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
0: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonych szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi, więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką, nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania, to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka, możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
1: Chciałabym jeszcze na chwilę cofnąć się do początku naszej rozmowy, kiedy wspominałeś o tych kryteriach powołania takiego rezerwatu. Czy istnieją jakieś właśnie rodzaje rezerwatów pod względem tego, jaki obszar chronią, w sensie jakie ekosystemy chronią?
0: Tak, dokładnie, bo to, co chronimy, definiujemy w jakiś sposób i definiujemy to już w akcie tworzącym rezerwat przyrody, czyli w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jest rozporządzenie, które no jest takim powiedzmy kluczem do oznaczania rezerwatu, bo w pierwszej kolejności określamy rodzaj rezerwatu. I tutaj mamy, no, na przykład u nas najwięcej jest rezerwatów leśnych. Może być rezerwat krajobrazowy, może być krajobraz florystyczny, faunistyczny, przyrody nieożywionej, czyli tak naprawdę to, co możemy chronić, bo w rezerwacie mogą być chronione zarówno te elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Czasami to i to, no to wtedy najczęściej robimy to rezerwatem krajobrazowym, bo tutaj to jest ten aspekt warty zachowania. Następnie określamy typ i podtyp. I tutaj znowu wyobraźmy sobie taka ścieżka jak w kluczach. Jest, że rozdziela się to na typ i podtyp ze względu na przedmiot ochrony. To jest jeden element. Natomiast jeszcze patrzymy na to, jaki mamy ekosystem. Więc

0: tak zdefiniowany rezerwat, ta definicja, czyli rodzaj, typ i podtyp rezerwatu znajduje się w tym akcie tworzącym i to już jest sygnałem, z jakim obiektem mamy do czynienia.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: To miejsce od ponad 100 lat wpisuje się w kulturalny krajobraz powiatu niżańskiego, towarzysząc jego mieszkańcom w tworzeniu i przeżywaniu kultury. Mowa o Niżańskim Centrum Kultury Sokół, mieszczącym się w zabytkowym budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. O burzliwych dziejach tego miejsca, zespołach artystycznych, które go współtworzą, i organizowanych wydarzeniach rozmawiam z dyrektorem NCK Sokół Radosławem Maziarzem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Niżańskim Centrum Kultury Sokół w Nisku. Ze mną w studiu jest dyrektor NCK Sokół, pan Radosław Maziarz. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Dobrze, to może zacznijmy od historii NCK Sokół i jego misji. Jak by pan właśnie opisał misję Niżańskiego Centrum Kultury Sokół i co według pana jest jej najważniejszym celem?
3: Niżański Centrum Kultury, budynek główny, mieści się w budynku z duszą. Możemy, tak jak jest hasło naszego kina, kino z duszą. Ten budynek główny powstał w 1904 roku. To był budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, który został wybudowany przez mieszkańców i też ówczesnych właścicieli Niska, czyli przez hrabiów Rezegier, które się dorzucili do tego budynku. I właśnie tam Towarzystwo Sokół, które rozpoczynało swoją działalność w Nisku, znajdowało się, tam były prowadzone te zajęcia gimnastyczne i też takie przygotowanie patriotyczne, również teatr. A pragnę podkreślić, że już w 1908 roku, czyli 4 lata po otwarciu, był pierwszy seans w naszym, na tej sali, w naszym kinie. Czyli tam kino już ma grubo ponad 100 lat w Nisku. Na tym właściwie bazujemy naszą historię, ponieważ nasz budynek jest pięknym budynkiem z cegły, właśnie w stylu tych budynków Sokoła, które były w całej Galicji budowane, tam gdzie rozpoczynało działalność Towarzystwo Sokół. Wokół tego budynku budujemy naszą misję. Poza tym jeszcze mamy inne oddziały, mamy jeszcze Centrum Historii i Tradycji, które znajduje się w starej oficynie dworskiej, to jest też budynek objęty ochroną konserwatora, i dwa oddziały w Zarzeczu i w Nowosielcu. Ale właśnie to miejsce tego Sokoła i stąd też nasza nazwa, Niżańskie Centrum Kultury Sokół, jest naszym właśnie takim głównym miejscem, z którego staramy się krzewić kulturę na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy.
1: Skoro to miejsce z duszą i z długimi tradycjami, to pewnie przychodzą panu do głowy jakieś ciekawe anegdotki, które mógłby pan opowiedzieć mnie i naszym słuchaczom.
3: Takich opowieści związanych z naszym budynkiem jest wiele, ponieważ tam w okresie po II wojnie światowej mieściło się kino. Do tej pory odwiedza nas taki pan Andrzejek, stary kinooperator, który jest fantastycznym człowiekiem i który oddał całą duszę i życie temu kinu, temu budynkowi, i w którym mieszkał. Tam był jego dom. On by na pewno opowiedział fantastyczne historie, czasami nam podpowiada i wspomina z nostalgią te kolejki, które były do kina, że nie mógł wyjść na miasto po jakieś zakupy czy nawet na spacer, bo był po prostu atakowany przez swoich znajomych i przechodzących na ulicy, żeby koniecznie załatwić bilet do kina, a jak przed seansem, gdzie sala była pełna, gdzieś pojawił się na zewnątrz, to od razu dopytywano go, czy mogą wejść choćby na schodki albo do jego kinooperatorni, z której puszczał film, bo takie było zainteresowanie kinem. Także to była ciekawa rzecz, do której tęsknimy, prowadząc teraz nasze kino, i chcielibyśmy, żeby tak te czasy fascynacji kinem wróciły. No, co jest trudne, bo z wielu względów teraz mamy większą dostępność do filmów. Tych anegdot jest naprawdę wiele. Wiele też jest związanych z artystami. Takim fantastycznym artystą, który kilkukrotnie odwiedził nasze Centrum Kultury, był Zbigniew Wodecki, świętej pamięci. I do tej pory wspominamy, jak w starej kinooperatorce, gdzie była kanapa, pan Zbigniew odpoczywał przed koncertami, jak tam sobie ucinał drzemki, a kiedyś przed budynkiem ówczesnego Sokoła, gdzie teraz to się zmieniło. Zmieniło się otoczenie. Po remoncie były wiśnie, pod którymi też rozłożył sobie kocek i drzemał. Może wtedy wyśniła mu się jakaś piosenka, jakieś słowa, które później zaśpiewał. A tych anegdot, no tak naprawdę przychodzi mi bardzo wiele do głowy, ale też wracając do historii, to w tym budynku też znajdowało się w okresie po I wojny światowej, nie powiem kościół, ale miejsce, w którym odbywały się msze, ponieważ miasto uległo dużym zniszczeniom po tym przemarszu wojsk carskich i austriackich. Także służyło też innym działaniom. Także naprawdę ten budynek ma duszę, a zmienił się. W 2018 roku przeszliśmy gruntowny remont i od tamtej pory możemy zaproponować naszym mieszkańcom jakby nowoczesne wnętrza. A wcześniej na przykład sala zajęć to był wcześniejszy salon, w którym mieszkał kinooperator. Pokój dyrektora to była sypialnia ówczesnego kinooperatora. W łazience jeszcze była wanna. Także do 2017 roku właściwie biura.
4: Prawdziwa metamorfoza nastała.
3: Tak, biura, administracja i sale Niżeńskiego Centrum Kultury zostały jakby przebudowane, zyskaliśmy więcej metrażu i można powiedzieć, że wyszliśmy wtedy z mieszkania kinooperatora.
4: Jakie cechy wyróżniają Niżeńskie Centrum Kultury Sokół właśnie spośród innych instytucji kultury działających w regionie? Czy to jest ta dusza właśnie?
3: Też, chociaż z duszą, gdzie ja jestem pełen podziwu działalności Stalowolskiego Domu Kultury, oni też mają piękną salę, piękny budynek, bo to było związane z Zakładowym Domem Kultury i tam dyrektor Marek Gruchota kultywuje te tradycje i dba o ten budynek, który też jest pełen duszy i historii. A nasz wyróżnia się tym, że powstał w czasach galicyjskich, gdzie ta polskość była utrudniona, starano się kultywować ją i to właśnie tym nakładem mieszkańców i zaangażowaniem ich. I tutaj należy podkreślić, że powstała taka oddolna inicjatywa, żeby tą kulturę właśnie w Nisku, w naszym budynku krzewić. Obecnie staramy się, wszystkie domy kultury w całej gminie prowadzą bardzo bogatą działalność, tutaj też w całym powiecie, przepraszam, wokół nas, prowadzą ożywioną działalność i tu należą się im jak najbardziej wielkie gratulacje i brawa. My jakby w tej naszej części Podkarpacia razem ze Stalową to jesteśmy właśnie z tym jednym z większych domów kultury.

0: kultury i ja się bardzo cieszę, że odwiedza nas ogromna rzesza dzieci, że jest duże zainteresowanie i z tego się cieszymy. No i staramy się robić jak najlepsze wydarzenia, jak najlepszą działalność prowadzić dla naszych mieszkańców, żeby byli odbiorcami tych naszych przedsięwzięć.
1: Teraz, kiedy znamy już historię i misję Niżeńskiego Centrum Kultury, to może przejdźmy do tego, jak jest dzisiaj zorganizowane, czyli z jakich części składa się NCK Sokół? Jakie jednostki właśnie tworzą Niżeńskie Centrum Kultury i jak ze sobą współpracują?
0: Ten budynek główny, o którym wspominam, w którym również znajduje się kino. Kino Sokół, które jest naszym kinem i w tym miejscu prowadzimy tą działalność kinową.
1: Wspomniał Pan, że w Niżeńskim Centrum Kultury Sokół macie Kino Sokół z bogatą tradycją, ale słyszałam też, że macie taką jednostkę historyczną, Centrum Historii i Tradycji. Może coś więcej o nim?
0: Tak, staramy się prezentować historię naszego miasta. Na wystawie stałej prezentujemy te miejsca związane z naszą historią, tak jak na przykład Skrzyńska Góra, gdzie były odkrycia archeologiczne, ale też tą historię związaną z Galicją, później z COP-em, ponieważ pierwsze biura Centralnego Okręgu Przemysłowego znajdowały się w Nisku. I zawsze to staramy się podkreślić, że pierwsza w ogóle nazwa Centralny Okręg Przemysłowy i pierwsze jakby miejsc koperty, czy też pieczątki, to było Centralny Okręg Przemysłowy. Obecnie w tym budynku, gdzie znajdowały się te biura, pierwsze biura COP-u, mieści się restauracja Zielony Dworek i tam też jest tablica pamiątkowa, którą jakiś czas temu umieściliśmy po to, żeby pamiętać o tym miejscu, że też Nisko miało jakiś ślad właśnie w COP-ie. Ale wracając do Centrum Historii i Tradycji, poza tą wystawą stałą staramy się prezentować dorobek artystyczny mieszkańców naszego regionu, ale też z dalszych części Polski wartościowych artystów. Jedną z premierowych naszych wystaw była wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego we współpracy z Muzeum Canoku. To było atrakcyjne, ale też znakomitym zainteresowaniem cieszą się wystawy naszych mieszkańców. Ale właśnie ta działalność Centrum Historii i Tradycji to też kultywowanie i wspominanie o osobach związanych właśnie z historią. Bo poza tymi miejscami w Nisku to też są osoby, które były bardzo ważne dla naszej historii.
1: Na przykład?
0: I tak też pani hrabina Rzgier, która nazywana była dobrodziejką Niska, właścicielką, była swego czasu po swoim tacie, który przekazał jej mężowi dobra niżańskie, ale też mamy bohaterów Stefana Kościółka, Zarębę, którzy walczyli, byli młodymi mieszkańcami Niska i walczyli też pod Lwowem, walczyli w okresie tej wojny polsko-bolszewickiej. Także tutaj zostali oznaczeni Ordenem Virtuti Militari i też chcemy naszej młodzieży przekazać wiedzę o nich. A wymyśliliśmy też to w sposób przystępny, w sposób atrakcyjny, poprzez przedstawienie ich na muralu przed wejściem do budynku Niżeńskiego Centrum Historii i Tradycji. Powstał mural, który jest w dodatku połączony jeszcze z aplikacją Nisko Trip in Time i tam poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej można spotkać się z duchami tych chłopców, których przedstawia nam ich nauczyciel, ponieważ byli oni absolwentami Niżeńskiego Liceum. I tutaj za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym w rzeczywistości rozszerzonej możemy spotkać się z tymi chłopcami, wysłuchać to, co ich historii, to co opowiadają, które są też poruszające i zrobić sobie nawet z nimi zdjęcie, z tymi duchami. Także to jest ciekawa forma, która wzbudza zainteresowanie też wśród młodzieży, która jest, wtedy była dość innowacyjna. Zrobiliśmy to przy okazji projektu związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
1: A może jakaś gra terenowa?
0: Gra terenowa też jest, ale to gmina i miasto Nisko stworzyła tą grę i też jest interesująca, bo przedstawia te miejsca związane z historią Niska, których jest naprawdę wiele, mimo że nie jesteśmy starym miastem. To jest raptem 1937 rok, ale ta historia Niska jest zdecydowanie wcześniejsza. Okres rozwoju to były czasy galicyjskie. Ale jeszcze wracając, mamy dwa oddziały w Zarzeczu i w Nowosielcu. Tam prowadzimy zajęcia dla

dzieci i młodzieży, organizujemy wydarzenia w tych miejscowościach. To są dla nas ważne miejsca, ponieważ w ten sposób możemy ułatwić dostęp do naszych zajęć, do naszej oferty, do oferty kulturalnej, rozwoju osobistego najmłodszych. Nie muszą wtedy rodzice wozić do Niska, nie muszą wozić do innych miejsc, tylko właśnie w tych miejscowościach prowadzimy te zajęcia, czy to są zajęcia wokalne, nauki gry na instrumentach, czy też zajęcia taneczne, ale też organizujemy warsztaty różnego rodzaju artystyczne,

0: czy też wspomnienia właśnie tej historii tych miejscowości. Także te oddziały też są dla nas bardzo, bardzo ważne.
1: Skoro znamy już strukturę Niżyńskiego Centrum Kultury, to może porozmawiajmy o jednostkach artystycznych, które tworzą serce jego kulturalnej oferty. Właśnie proszę opowiedzieć o takich najważniejszych grupach artystycznych działających przy Niżyńskim Centrum Kultury.
0: Niżyńskie Centrum Kultury to jest około 600 odbiorców tygodniowo, chodzących regularnie na zajęcia. Na zajęcia oferowane przez nas i tutaj bardzo się cieszymy, że ta grupa naszych odbiorców jest tak bogata. Te najważniejsze zespoły, chociaż wszystkie są dla nas ważne oczywiście, tutaj nie ma wątpliwości, ale te
1: nie
0: nasze...
1: faworyzujemy.
0: Nie faworyzujemy absolutnie, ale od lat takie nasze marki, które staramy się rozwijać i promować, to są nasze mażoretki niżańskie, które mają ogromne sukcesy w skali kraju i uczestniczyły w Mistrzostwach Europy dwukrotnie. I tutaj bardzo się cieszymy z dużego zainteresowania tymi zajęciami, ponieważ po pierwsze rozwój osobisty naszych podopiecznych dzieci, praca nad koordynacją ruchu, poprawą jakby tej kultury fizycznej tych dzieci, że mają proste plecy i pięknie się prezentują. To jest dla nas bardzo ważne. Do tego właśnie to, że pięknie się prezentują na uroczystościach i są naprawdę ozdobą naszego miasta. Mamy znakomite zespoły taneczne. Tutaj pani Teresa Świdecka-Węglarz od lat prowadzi u nas zajęcia i te zespoły zdobywają wielkie sukcesy, ale
1: takie jak
0: Złoty Gryf w Dębicy.
1: Jeszcze tak pozostając przy temacie niżańskich mażoretek, to kto może dołączyć do nich? Czy tylko młodzież, czy też taka troszkę starsza młodzież, jak ja na przykład?
0: Zdecydowanie stawiamy na młodzież i dzieci. I tutaj jak najbardziej tych grup jest jak najwięcej, ale też mamy grupę Grand Senior, gdzie mamy mażoretek tańczą, prezentując swoje zdolności, co jest bardzo interesujące i też myślę, że wzbogaca ich życie codzienne. Takie spotykanie się na zajęciach mażoretkowych, aktywność fizyczna, spotkanie w grupie, co też jest ważne.
1: To są takie cotygodniowe spotkania?
0: Tak, cotygodniowe spotkania dzieci mają częściej. Niektóre grupy mają dwa razy w tygodniu po to, aby doskonalić swoje umiejętności, ponieważ zależy nam, żeby nad ich rozwojem, a czasami bywa tak, że w tych bardziej zaawansowanych grupach, że jedno raz w tygodniu to jest po prostu za mało. Ale też mamy właśnie zajęcia związane z tańcem. Tutaj, tak jak wspomniałem, pani Teresa Świdecka-Węglarz znakomicie prowadzi te zespoły i są też naszą ogromną dumą. Mamy też zajęcia dla dorosłych. Tak, teatr kontynuacja, wiele premier, znakomita gra aktorska naszych aktorów. To też jest nasza duma, organizując majówkę teatralną, gdzie prezentujemy różne teatry właściwie z całej Polski. Tutaj przedstawiane są spektakle w wykonaniu naszego teatru Kontynuacja. Jest największe zainteresowanie, szczególnie ich cenimy i pracę pana Marka Urbana, który pracuje nad tym teatrem mimo sędziwego wieku, ale dalej to zaangażowanie jest i cieszymy się z tego bardzo. Również Kapela Ludowa, Niżańska Kapela Ludowa, która wielokrotnie reprezentowała Niżańskie Centrum Kultury, nasze miasto, na różnego rodzaju konkursach i też jest ozdobą swoim śpiewem, swoją grą na instrumentach ozdabiają nasze wydarzenia, ale też kultywują te dawne pieśni ludowe związane z Niskiem i z naszym regionem prezentują i tutaj jest to na pewno olbrzymia wartość.
1: A jeśli chodzi o Teatr Kontynuacja i Niżańską Kapelę Ludową, to czy to są takie grupy otwarte, do których cały czas można dołączyć?
0: Tak, jak najbardziej zachęcamy do próby swoich aktorskich możliwości, do odkrycia tego aktorskiego talentu w naszym teatrze. Co roku staramy się właśnie w okresie jesiennym zapraszać nowych, młodych, ale też dorosłych, żeby spróbowali swoich możliwości w teatrze. Zaczynają od takich mniejszych ról, a z biegiem czasu, jeśli wejdzie im to w krew i spodoba im się, to wtedy jak najbardziej mają szansę na duże role i zaprezentować swoje możliwości. A kapela

0: zawodowo, no to tutaj trzeba mieć dobry wokal i znajomość gry na instrumentach, czy to skrzypce, czy to akordeon, czy to kontrabas, to tutaj jest to ważne.
1: Czyli nie dla każdego.
0: Nie dla każdego, ale próbować można.
1: Skoro już jesteśmy przy tym wokalu, to słyszałam też, że w Niżańskim Centrum Kultury macie coś takiego jak studium wokalne.
0: Tak, pani Dorota Nieradka znakomicie prowadzi swoich podopiecznych, robiąc tu fantastyczną pracę, taką warsztatową, przygotowanie tych dzieci. Ja zawsze powtarzam, że zapisując do nas dzieci, nie można liczyć na dyplom uczelni muzycznej, czy to szkoły pierwszego, czy drugiego stopnia, ale na pewno te dzieci, które do nas przychodzą i spędzą u nas sezon, dwa i dłużej, będą miały lepszą postawę, będą miały koordynację ruchową, będą miały lepszą pamięć i też pani Dorotka szczególnie zwraca uwagę na dykcję, gdzie to jest bardzo ważne i w przyszłym życiu na pewno im to pomoże. I ta łączność z kulturą, to, że te dzieci czują przynależność do naszego Centrum Kultury, utożsamiają się w pewien sposób z nim, to jest, myślę, że duża wartość, ponieważ rozwija to ich w życiu codziennym i w przyszłości pewnie staną się lepszymi ludźmi.
1: No i to jest też takie pewnie miejsce spotkań.
0: Tak, tak. Nasz Dom Kultury jest otwarty. Właściwie zaczynamy od poniedziałku do piątku o 7:00. Skończymy dzień o 21:00. Zamykamy wtedy nasz budynek, a niekiedy dłużej. A w weekendy, tutaj sobota, niedziela, seansy kinowe i też budynek jest otwarty do późnych godzin. Na dole staramy się prezentować wystawy, czy to związane z konkursami realizowane przez nas, czy jednostki zaprzyjaźnione, czy też z artystami też, którzy chcą zaprezentować się na holu Niżańskiego Centrum Kultury.
1: Jeszcze tak wracając do studium wokalnego, które pomaga młodym artystom w przygotowaniu do występów i konkursów, czy są może jakieś takie przykłady takich sukcesów tych dzieciaków, które uczęszczają na te zajęcia?
0: Tak, mamy wielu zdolnych podopiecznych, ja nie chcę tam tak wyróżniać bardzo, ale
1: nie faworyzować,
0: bo ponieważ wszyscy są dla nas znakomici i świetnie się nam z nimi pracuje. Mam nadzieję, że też im się pracuje z nami dobrze, w związku z tym, że przychodzą do nas co roku i też w okresie wakacyjnym spotykają się z panią Dorotą i z nami, to wskazuje na to, że jest duże zainteresowanie, ale naszym podopiecznym był Oliwier Szot, który w Voice of Poland miał swoje sukcesy. Jest Klaudia Łacka, która osiągała wiele sukcesów w konkursach wokalnych. Jest młoda Guściorówna, bo są dwie siostry, i Angelika występowała w koncertach finałowych organizowanych przez Annę Dymną. Także tutaj bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy dumni z naszych wszystkich podopiecznych.
1: Wspomniał pan o wielu grupach i artystach. Chciałabym teraz zapytać o to, jak wygląda taka współpraca z lokalną społecznością artystyczną.
0: Staram się angażować naszych lokalnych artystów. Mamy ich wielu. Rodzina Karów, gdzie tata gra w kapeli, Paulina, znakomita malarka, i lalkarka.

artystów mamy ich wielu, rodzina Karów, gdzie tata gra w kapeli, Paulina znakomita malarka i lalkarka.

0: I tutaj przygotowanie scenariuszów, reżyseria nierzadko są przygotowywane przez naszych pracowników, przez panią Karolinę Kutyłę i też Dorotkę Nieradkę. I tutaj prezentujemy efekt pracy naszych zespołów, nie wszystkich, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie wszystkich zaprezentować podczas jednego spektaklu na jednej scenie, ale tych właśnie zespołów, które w danym sezonie artystycznym pracują nad tym widowiskiem. I tak jak pani Teresa Świdecka-Węgorz, przygotowując choreografię na zajęciach, już wtedy na etapie od początku zajęć przygotowuje do konkretnego widowiska. Gdzie już mamy scenariusz, gdzie już mamy pomysł, jak to zrobić. I to widowisko muzyczno-wokalne, gdzie jest pełne śpiewu, tańca i gry aktorskiej z teatrem Kontynuacja. Wszystkie te zajęcia sprowadzamy właśnie do tej pracy nad scenariuszem, po to, aby później zaprezentować to mieszkańcom. I tutaj też zaangażowanie w artystów, malarzy w przygotowanie scenografii też jest, no, daje to znakomity efekt i rodzice naszych podopiecznych i mieszkańcy liczę, że są z tego dumni, bo chętnie przychodzą i naprawdę podczas tych występów finałowych nieraz skóra cierpnie, a zdarza się, że łezka wokół się zakręci z dumy z tych dzieci, którzy zrobili pod okiem naszych instruktorów znakomitą pracę.
1: No właśnie, a jeśli chodzi o mieszkańców, którzy może niekoniecznie mogą pochwalić się takimi zdolnościami artystycznymi, to czy właśnie tacy normalni mieszkańcy powiatu Niżeńskiego i Niska, czy oni mają wpływ na to, jakie sztuki są wystawiane u was w Niżeńskim Centrum Kultury, czy mają wpływ na to, jakie tematy są poruszane na takich, no, powiedzmy, zajęciach historycznych, o których pan wcześniej wspominał?
0: Staramy się wsłuchiwać w to, co mówią nasi mieszkańcy. Obserwujemy to, co budzi szczególne zainteresowanie, czy to w kinie, czy to w naszych formach zajęć, bo te zajęcia, które wzbudzają duże zainteresowanie, to staramy się je rozwijać. Teraz też zajęcia szachowe rozwijają, widząc duże zainteresowanie, bo w Nisku i w dwóch oddziałach są te grupy, gdzie jest wiele dzieci i tą fascynację tą grą w szachy zorganizowaliśmy turniej szachowy. W kinie letnim, które co roku w lipcu od wielu lat co piątek organizujemy kino letnie w parku miejskim, dajemy wybór naszym mieszkańcom, przedstawiając tam kilkanaście propozycji filmów na naszym profilu na Facebooku. Można lajkować i wtedy filmy, które mają jak największą ilość lajków, wtedy dostają szansę do przedstawienia mieszkańców. Także można powiedzieć, że te filmy wybierają mieszkańcy.
1: Ci najbardziej zainteresowani.
0: Kilka lat temu prowadziliśmy badania na dość szerokiej grupie odbiorców naszych działań, po to, aby nam opisali, na które wydarzenia przez nas organizowane wzbudzają ich zadowolenie, co trzeba w niektórych innych poprawić, a może zrezygnować. I tutaj też staraliśmy się wsłuchać w głos mieszkańców, ale w gruncie rzeczy liczba odbiorców to jest nasz wyznacznik naszych działań. Staramy się też przedstawiać im trochę nowe trendy, inne trendy muzyczne. Mamy taki cykl koncertów, koncept, gdzie prezentujemy młodych artystów, którzy właściwie wchodzą na swoją karierę, na swoją ścieżkę rozwoju muzycznego.
1: A to są tacy artyści tylko z powiatu niżeńskiego?
0: Nie. To staramy się z artystów z Polski, którzy dopiero właśnie stają się gwiazdami, ale już zaznaczyli swoją obecność w popkulturze.
1: Czyli Niżeńskie Centrum Kultury dmucha w ich skrzydła, żeby lecieli jak najwyżej.
0: Staramy się. Daria ze Śląska zagrała u nas swój pierwszy indywidualny koncert. Wtedy tak to mówiła, że tu właśnie w Nisku z tymi nowymi utworami, a teraz widząc Darię ze Śląska na męskim graniu,
1: jest nam
0: miło, że ta artystka u nas wystąpiła, zadała znakomity koncert, ale też wtedy pokazujemy podczas tego konceptu naszych artystów, którzy są już też zasłużeni. Waglewski, to już jest dorosły, nie powiedzieć starszy pan, ale dorosły, który prezentuje znakomitą muzykę, która nie jest szeroko znana, i staramy się też organizując jego koncert, swego czasu staraliśmy się, żeby zapoznać z nią naszych mieszkańców.

0: czasów i tutaj staramy się im dawać coś wyjątkowego. Unikamy muzyki tak zwanej disco polo. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy w ciągu ostatnich kilku lat zrobili taki koncert gwiazd disco polo, ponieważ uważam, że misją Domu Kultury jest trochę inna forma pokazywania innej muzyki i wpływanie też troszkę na gusta naszych odbiorców.
1: Czyli nie disco polo, a jakieś rockowe kawałki?
0: Tak, rockowe kawałki, muzyka bardziej ambitna. Przymierzamy się do hip-hopu, także tutaj też, żeby zainteresować młodych ludzi tym, co u nas się dzieje.
1: Dobrze, czyli mówiliśmy już o lokalnych artystach, a co z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami? Czy Centrum Kultury Soku właśnie współpracuje z jakimiś organizacjami pozarządowymi, szkołami czy samorządami?
0: Oczywiście. Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury, które jest przy Domu Kultury, to jest nasz bardzo ważny partner. W gruncie rzeczy właśnie wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków na działalność przez stowarzyszenia. To jest, no, wykorzystujemy po prostu takie możliwości, także to stowarzyszenie przy Niżańskim Domu Kultury jest dla nas ważne. Ważnym partnerem dla nas też jest lokalna grupa działania, która prowadzi Uniwersytet Ludowy i tutaj staramy się jak najbardziej współpracować w tych działaniach. Koła gospodyń wiejskich, które serdecznie zapraszamy na nasze wydarzenia, w których mogą się zaprezentować. I tutaj
1: pozdrawiamy również pana Damiana Zakrzewskiego.
0: Tak, tak, znakomity człowiek, mocno zaangażowany i też współpracujący z nami ściśle. Też tutaj wzajemne nakręcanie się, jego pomysły i nasze znajdują wspólne efekty, czy to w wydarzeniach, czy to w projektach. Ale właśnie te koła gospodyń wiejskich też dla nas są ważne, bo poza tym, że u nas się prezentowały, to też robiliśmy na nich warsztaty, na których mogły doskonalić swoje umiejętności. Inne stowarzyszenia, Zespół Pieśni i Tańca Rosławice, staramy się im też dawać możliwość prezentacji swoich umiejętności na naszej scenie, oczywiście całkiem nieodpłatnie w ramach współpracy i na wydarzeniach przez nas organizowanych. Też chętnie widzimy. W widowisku też uczestniczyli naszym gościnnie. Były związane wtedy z artystką ludową Sofią Stryjeńską. Także tych podmiotów jest wiele. Ochotnicze Straże Pożarne pomagają nam przy realizacji wielu wydarzeń, ponieważ bez tych znakomitych facetów nie udało i kobiet, bo też są panie straży, nie udałoby nam się zrealizować wielu wydarzeń. Koła łowieckie też przy okazji Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej współpracujemy.
1: Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej? Może coś więcej o tym?
0: Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej co roku organizowany jest w Niżańskim Parku Miejskim w pierwszą niedzielę sierpnia. Wtedy też staramy się pokazywać wraz z Polskim Związkiem Łowieckim pokazywać tą kulturę łowiecką, która była dla nas bardzo, bardzo ważna w historii Polski, ponieważ związana jest nieodzownie z twórczością, czy to muzyczną, czy to malarską. To łowiectwo było w historii Polski bardzo ważne, a my się nie boimy też podejmować tego tematu. Bywa, że kontrowersyjnego, ponieważ to łowiectwo jest różnie postrzegane, przy czym badania pokazują, że coraz lepiej i ta działalność kół też na takich festiwalach przy współpracy z domami kultury jest, czy też samorządami jest dobrze odbierana i tam właśnie mieszkańcy mogą zobaczyć, na czym to łowiectwo polega, zobaczyć znakomite kolekcje klubów kolekcjonera, też posmakować dziczyzny i porozmawiać z myśliwymi, którzy są normalnymi ludźmi, ponieważ są to lekarze, budowlańcy, księgowy, kierowca wózka widłowego, spawacz, dyrektor Domu Kultury. Także jest wielu, wielu myśliwych, którzy są zwykłymi ludźmi, mieszkańcami, a swoją pasję jako łowiectwo też warto, żeby pokazywali i żeby ludzie poznali, na czym to polega.
1: Wiele takich działań kulturalnych to są duże wyzwania organizacyjne. Jakie przedsięwzięcie do tej pory wymagało od Niżańskiego Centrum Kultury Soku takiego największego wysiłku logistycznego i jak udało się to zrealizować?
0: Niżańskie Centrum Kultury Soku to jest zespół 16 osób. Oddziały, kino, Centrum Historii i Tradycji i NCK to jest 16 osób. Znakomity zespół, który buduje tą działalność naszego Domu Kultury i realizuje przedsięwzięcia, a najbardziej chyba wymagającą

0: najbardziej wymagającym wydarzeniem dla nas, to jest właśnie ten Festiwal Kultury Łowieckiej. Ponieważ to jest praca na żywym organizmie, współpraca z ludźmi. Wiele, wiele stoisk. Do tego wiele osób, którzy przyjeżdżają do nas. Staramy się, żeby każdy czuł się najważniejszy. No, tak kiedyś liczyłem, to do organizacji tego wydarzenia to jest około 2000 partnerów różnych. Ponieważ każde koło łowieckie ma swoich członków, też wystawia się u nas, przyjeżdżają, chcą wiedzieć gdzie, co i mają, jak ma, nie ma możliwości zrobienia próby, także wtedy od rana staramy się przyjmować, czy to właśnie koło łowieckie, pszczelarzy, rękodzielników, producentów miodu, drzemów, darów lasu, pól, ale też twórców pięknych obrazów czy grafik, po to, aby mogli się zaprezentować właśnie na tym festiwalu. No i tutaj to wymaga naprawdę ogromnej pracy, nakładu, no, żeby ten efekt był duży. Zobaczymy, jak to będzie ewoluować, przy czym też mamy ochotę zaproponować coś innego naszym odbiorcom, ale nad tym jeszcze pomyślimy.
1: Jakie największe trudności widzi Pan dzisiaj w funkcjonowaniu instytucji kultury w takim małym mieście, jakim jest Nisko?
0: Trudności jest wiele, przy czym są niwelowane przez te zdecydowanie lepsze wątki, ale staramy się dotrzeć do naszych odbiorców i do nowych grup. Trudno jest dotrzeć do dzieci, młodzieży w wieku tym już szkoły licealnej, no policjalnej, to w wielu przypadkach to już są wyjazdy, to już jest wyjazd do większych ośrodków miejskich i studia, ale tam dotrzeć do tych osób nie jest łatwo. Musimy próbować ich zainteresować. Tutaj też pomagają nam szkoły, ale właśnie temu młodemu człowiekowi musimy coś przedstawić, coś wartościowego w sposób bardzo atrakcyjny.
1: Podejrzewam, że dzięki mediom społecznościowym.
0: Tak, ten Facebook, który teraz dla młodych ludzi to już może być przyżytek.
1: Teraz bardziej Instagram,
0: przymierzaliśmy TikTok. Się właśnie do TikToka. Instagram powolutku nam idzie do przodu. Ten TikTok jest dla nas wyzwaniem, ponieważ też nasz ograniczony skład kadrowy. No, raptem 16 osób, żeby prowadzić całą działalność. I tutaj świetnie by było mieć możliwość, żeby jednego pracownika zaangażować, żeby był odpowiedzialny za młodzież, żeby iść za ich trendami, obserwować, ale też starać się wprowadzać im jakieś no, ciekawe zagadnienia, ciekawe formy. Także tutaj ta próba dotarcia do tych młodych ludzi to jest trudna, ale też osób w wieku produkcyjnym. Zazwyczaj przyprowadzają te rodzice, dzieci do nas na zajęcia, korzystają z kina, korzystają z naszej oferty, ale nigdy nie mają czasu. Cały czas no, żyją w pędzie, czy to praca, dom, czy inne sprawy. Tutaj staramy się ich zainteresować.
1: A w jaki sposób?
0: Przychodząc do nas, mogą zobaczyć to, co oferujemy. Ta oferta jest zróżnicowana. Staramy się dotrzeć do nich przez te platformy, czy to właśnie na YouTubie, czy na Facebooku reklamować się i obserwować, co ich interesuje. Też na stronie internetowej umieściliśmy taką zakładkę w Centrum Historii i Tradycji z historiami z dawnych gazet o naszym regionie, gdzie w wolnej chwili świetnie jest tak poczytać sobie ciekawe artykuły.
1: Wsiąść do wehikułu czasu.
0: Tak, wsiąść do wehikułu czasu to jest no, fantastyczne. Przeczytać o historii notorycznego mordercy z sąsiedniej miejscowości, który...
1: Poważnie?
0: Tak, który później był sądzony w Wiedniu, ponieważ były to czasy galicyjskie i jako szczególną kreaturę był uznany, albo o włamaniu do kasy miejskiej, gdzie właśnie w tym okresie odbudowy tych terenów galicyjskich został dokonany włam przez sufit tego pomieszczenia, tej kasy, gdzie ten budynek do tej pory stoi. Można też zobaczyć i wysłuchać też tłumaczeń ówczesnych zarządców Niska, tłumaczących się na pytanie policji, ile było tych pieniędzy. To nie było, ile było, ale jakaś bestia, cytując, jakaś

0: ja ukradła. Także to jest też zabawne i w wolnej chwili można sobie to poczytać i staramy się, żeby za pośrednictwem Niżańskiego Centrum Kultury, Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji przekazywać takie wątki.
1: Takie treści dla dorosłych.
0: Treści dla dorosłych, żeby mogli...
1: W cudzysłowie oczywiście.
0: Tak, żeby mogli sobie to poczytać i uśmiechnąć. Ale wracając do problemów to i wyzwań, to też...
1: Czyli z tego wiązanie wynika, że najłatwiej dotrzeć wam do takich starszych odbiorców?
0: Do dwóch grup. Dzieci w wieku właściwie od 5 do 12, 13, 14 roku życia i tych osób w wieku poprodukcyjnym, gdzie już są po...
1: Seniorów,
0: gdzie już są po tym okresie, gdzie muszą chodzić do pracy i w sposób wytężony zagospodarować ten czas w zdobywanie środków i walkę w codziennym
1: z codziennością,
0: tak, wychowanie dzieci i praca.

0: do 14 roku życia i tych osób w wieku poprodukcyjnym, gdzie już są po...
1: Seniorów,
0: gdzie już są po tym okresie, gdzie muszą chodzić do pracy i w sposób wytężony zagospodarować ten czas w zdobywanie środków i walkę w codziennym...
1: Walkę z codziennością.
0: Tak, wychowanie dzieci i praca.

0: myśli, wracając z pracy, mogli w nich uczestniczyć?
1: Nasze wszystkie warsztaty są prowadzone w godzinach popołudniowych. Dla dzieci to już co jest po szkole, właściwie budynek zamykamy o 21:00. Także tutaj jest możliwość czasowo, żeby uczestniczyć. Mieliśmy osoby dorosłe chcące się nauczyć na gitarze. To było świetne. Mamy w naszym budynku zajęcia jogi. Także tutaj dla dorosłych też.
0: Czyli można się też porozciągać.
1: Tak, porozciągać, zadbać o swoją kulturę fizyczną.
0: Może ja się wyprostuję, bo tak garbię się trochę.
1: Także tutaj jak najbardziej zapraszamy na te nasze przedsięwzięcia też dla dorosłych. Postaramy się ich realizować więcej, przy czym tak jak wspomniałem, zajęcia mamy do 21:00 i mamy duże obłożenie sal. Nasz budynek po remoncie stwarza więcej możliwości, ale też niektóre zajęcia musimy prowadzić poza budynkiem, ponieważ się nie mieścimy w naszych salach tanecznych na przykład. Jeszcze musimy godzić salę widowiskową między kinem, teatrem i innymi wydarzeniami, ponieważ mamy tylko jedną salę i to też nie jest łatwe. No, kolejnym wyzwaniem jest tworzenie budżetu, właściwie praca nad tym budżetem, ponieważ Niżańskie Centrum Kultury, poza tym, że dostaje środki z puli miejskiej, to też prowadzi działalność gospodarczą. I czy to poprzez kino, czy poprzez galerie sprzedaży sztuki, ponieważ w Centrum Historii Tradycji prowadzimy galerię, które nie wspominałem, ale to jest to bardzo ciekawe miejsce. Fakt, że przychody nie są z tego niewielkie, ale dla nas olbrzymią satysfakcją jest to, jak obrazy naszych artystów lokalnych, czy rękodzielników, czy to są rzeźby, czy to są znakomite ubrania z artystycznymi wzorami, z filcu, sprzedają się. I tutaj też staramy się poprzez tą galerię off, dlatego że znajdują się w oficynie. Staramy się troszeczkę zarabiać, działalność wydawnicza, sprzedajemy nasze publikacje.
0: Jakie publikacje?
1: Niżański zeszyt historyczny, dwa wydania i też książka o niżańskich sokołach autorstwa pani Karoliny Kutyły. Tutaj też prowadzimy ją w sprzedaży, czy Zaryc Ciejów Niska też można u nas kupić, ale też prowadzimy działalność usługową, pomagamy przy organizacji imprez innym podmiotom, czy dajemy nagłośnienie. Nasz na akustyk Dominik Maślach wraz z pracownikiem technicznym Radkiem Koskiem też jeżdżą i obsługują wydarzenia i z tego też mamy pewne przychody, wynajęcia sal. W naszym budynku też staramy się, żeby właśnie generować jak najwięcej środków po to, aby wykorzystywać je w naszej działalności, żeby dawać naszym mieszkańcom jak najwięcej z tego budynku i z siebie. Także ta walka o pieniążki nie jest łatwa. Jeszcze projekty wnioskujemy o różne granty i...
0: Dobrze, to może teraz przejdźmy do takiej sfery marzeń. Gdyby mógł pan zaprosić do Niska dowolnego artystę lub artystów, a może jakieś zespoły, to kto by to był i dlaczego?
1: Teraz mnie pani rozmarzyła. Rozmarzyłem się i tak...
0: Taki był zamysł.
1: Dla naszych mieszkańców chcielibyśmy zrobić piękny jubileusz naszego kina, zaprosić znakomitych aktorów. Jan Englert, Więckiewicz, Frycz. No, byłoby świetnie, jakbyśmy dla młodych Borys Szyc. Myślę, żeby takie spotkanie byłoby z dużym zainteresowaniem dla naszych mieszkańców, były też tym olbrzymią nobilitacją. Kto wie, może spróbujemy, może uda nam się. A scena, koncerty. Kiedyś mocno musieliśmy zaprosić Corteza, ponieważ jest tutaj z naszego regionu i może by... Liczymy, że się nam uda. Kiedyś marzyliśmy, żeby zaprosić Waglewskiego i Waglewski przyjechał. Dlatego Cortez, może Mrozu. No, tacy artyści, którzy byliby takim magnesem dla naszych młodych mieszkańców, na których nam zależy. No, byłoby pięknie.
0: Co chciałby pan przekazać mieszkańcom Niska i okolic i generalnie słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Niżańskiego Centrum Kultury?
1: Zapraszamy serdecznie po to, aby zagłębić się w tą naszą historię i zobaczyć, jak nad nią pracujemy i staramy się przekazać ją mieszkańcom, ale też osobom odwiedzającym, ponieważ w naszym przekonaniu to

0: że my kultywujemy tą historię, nie zapominamy, staramy się wyciągać z niej jak najwięcej i ją przedstawiać w sposób atrakcyjny. Nawet w widowiskach, pracując z dziećmi i młodzieżą, odwołujemy się do historii miasta niejednokrotnie. To, że chcemy pokazać, że w każdej miejscowości, mniejszym, większym miasteczku, ta historia może nas zafascynować. Odwiedzający nasze centrum chcielibyśmy właśnie zainteresować tym, jakie było nisko, jakie było centrum kultury, choć w starym budynku, a historia ma niedługą, bo to lata 90. powstanie tych domów kultury. No to tutaj polecałbym serdecznie i zapoznanie się z naszymi artystami, naszymi świetnymi malarzami, Ela Bukurban, Paulina Kara. To na takim naszym małym miasteczku mamy wielu, wielu wielkich ludzi związanych z naszą małą kulturą. Małą, ale zarazem też jakże interesującą i nierzadko inspirującą.
1: Północne Podkarpacie skrywa niespodzianki, których nie spodziewa się przeciętny turysta. Od majestatycznych żubrów w Lasach Janowskich po łosie, które od czasu do czasu pojawiają się w zaskakujących miejscach. W okolicach Stalowej Woli i Niska nie brakuje jednak atrakcji także poza dużymi ssakami. Liczne stawy, rzeki i mokradła przyciągają różnorodne ptaki, w tym gatunki rzadkie. Więcej o przyrodzie północnego Podkarpacia opowiedział mi pan Janusz Wepsięć, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników.
2: Jak wygląda fauna Podkarpacia, ale w tej jego północnej części? Chyba nie spotkamy tam misiów, prawda?
3: Tak, niedźwiedzi nie spotkamy, ale już z żubrami może być inna historia, bo przecież Lasy Janowskie, które tak jakby wchodzą w skład tutaj tej północnej części, no to przecież żubry od kilku lat są w Lasach Janowskich, także te największe nasze zwierzęta też występują. Oczywiście częściej zobaczymy w naszych lasach jelenie.
2: Łosie na przykład.
3: I łosie, czyli te największe z jeleniowatych, a łoś jest zwierzęciem wędrownym, więc możemy go spotkać czasami w bardzo dziwnych miejscach, takich nieoczywistych, bo łoś po prostu sobie idzie tam, gdzie jemu pasuje. Oczywiście one mają też swoje korytarze ekologiczne i to często zakodowane od stuleci i dążą, czy przemierzają pewne obszary, pomimo tego, że my ludzie gdzieś tam wybudowaliśmy drogę, domy, postawiliśmy ogrodzenie, to one po prostu wręcz na siłę będą próbowały pokonać tą trasę, bo tak ich do tego wiedzie instynkt. Ale takie są właśnie łosie. Natomiast również na naszym obszarze możemy obserwować kolejne piękne zwierzęta, to są jelenie. I mogę tu wspomnieć okolice Bud Stalowskich, coroczne piękne rykowiska, wspaniały spektakl przyrodniczy, na który zjeżdżają przyrodnicy, fotografowie nie tylko z Podkarpacia, ale z różnych części Polski, bo koncentracja tych byków w okresie jesiennym, czyli wrzesień, październik, kiedy samce zabiegają o względy łań, ryczą majestatycznie i czasami dochodzi również do potyczek, demonstrując swoje wspaniałe poroże. No to jest spektakl, który warto chociaż raz w życiu zobaczyć. No my mamy to szczęście, że możemy co roku oglądać te spektakle, słuchać i podziwiać te piękne zwierzęta, więc myślę, że tutaj jeleń będzie takim też naszym takim symbolem. Ale nie tylko, bo przecież mamy stawy, liczne stawy hodowlane. W Budach Stalowskich w Grębowie jest duży zbiornik, przecież teraz w Tarnobrzegu, jako jezioro tarnobrzeskie, rzeka Wisła. No to są miejsca, w których znowu możemy spotykać liczne gatunki ptaków. I tam w Eldorado dla ornitologów z pewnością jest nieograniczone, bo gatunków mamy bardzo dużo i sprawne oko przy pomocy jeszcze lornetki czy lunety, no naprawdę można tych ptaków przeróżnych na naszym terenie zobaczyć, również z takimi rzadkościami jak bielik, jak bocian czarny czy orlik krzykliwy.
2: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy sobie o takich gatunkach zwierząt, które zamieszkują nasze lasy, zarówno w tej północnej, jak i południowej części naszego województwa.

0: A które gatunki albo ekosystemy są dzisiaj najbardziej zagrożone?
1: Trudne pytanie, bo wiele tych niestety ekosystemów jest zagrożonych. Począwszy od takiego charakteru rolniczego, gdzie ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak łąki uprawiane w taki sposób tradycyjny, gdzie się krówka wypasała, gdzie siano było w większości ręcznie jeszcze zbierane. Często były łąki podmokłe, gdzie na wiosnę stała woda, a jak jest woda, to jest i życie. Na takich łąkach bardzo często mogliśmy spotykać czajki, mogliśmy spotykać duże stada kuropatw, skowronki. No niestety z biegiem lat te środowiska się zmieniły i ustąpiły również te gatunki. Już nie widać czajek, już nie widać tak licznych populacji kuropatwy. To niestety jest konsekwencja braku wody w środowisku, również zmian w rolnictwie, bo z jednej strony rolnictwo idzie do przodu i coraz bardziej jest zmechanizowane, a z drugiej strony obszary, które są nieuprawiane, są zdominowane przez gatunki obce, choćby tutaj nawodź kanadyjska, która jest rośliną niezwykle ekspansywną, potrafi zdominować całe siedliska, zdusić, można powiedzieć, te rośliny, które występowały tam kiedyś naturalnie i często tracą już swój charakter. Łąki świeże, łąki wilgotne z wieloma gatunkami wskaźnikowymi, które je reprezentowały, czyli te piękne, ukwiecone nasze polskie łąki, często ustępują jednogatunkowej połaci na włoci kanadyjskiej, która też pięknie kwitnie na żółto, jest miododajna i tam pszczół pewnie wiele spotkamy, ale nie spotkamy już tych licznych gatunków zwierząt, które powiedzmy te 20-30 lat temu jeszcze tutaj występowały. Także tutaj na pewno te siedliska rolnicze się zmieniają, ale woda to nie tylko łąki, nie tylko pastwiska, ale też i lasy, i torfowiska, i ta woda jednak tutaj jest kluczowa dla praktycznie każdego siedliska i środowiska. Więc wszystkie ekosystemy związane z wodą, no można tutaj mówić, że są w pewnym stopniu zagrożone i one powinny być kluczowe nie tylko dla nas przyrodników, ale i dla samorządowców i dla osób decyzyjnych, które mają wpływ na ochronę. Melioracja wszechobecna doprowadziła do utraty wielu takich cennych obszarów. Mówi się dużo o retencjonowaniu wody. Trochę mniej się w tym niestety zakresie robi. Czasami się nie pozwala pewnym procesom tak jakby naturalnie odtwarzać, bo przecież mamy wielkiego sprzymierzeńca w przyrodzie. Jest to bóbr, który tworzy w sposób naturalny tamy i zatrzymuje tą wodę w środowisku, retencjonuje tą wodę, można powiedzieć, za darmo. Nie musimy tworzyć milionowych projektów, czy projektów wartych miliony złotych, lać betonu, tylko pozwolić bobrom na swobodne działanie. Ale to się też nie wszędzie udaje, bo wiadomo, że interes człowieka często jest w konflikcie z tym, co bóbr robi. No bo bóbr nie wie, jakie tam człowiek ma plany, że chciał tutaj mieć łąkę, a tam chciał mieć pola, a tu chciał mieć las, no a bóbr przyszedł i zciął drzewo, zalał.
0: I zrobił swoje.
1: I zrobił swoje. No takie są jego prawa i chyba ciężko będzie zrozumieć naszego podejścia do życia. No i pytanie, no, kto bardziej tutaj będzie, kto będzie mądrzejszy i kto się będzie od kogo uczył w pewnych kwestiach, choćby tych przyrodniczych.
0: Dobrze, no to znamy już takie największe zagrożenia dla przyrody podkarpackiej, a teraz chciałabym przejść do wyzwań, które stoją też przed Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników w codziennej działalności. Właśnie jakie działania może planujecie, aby skuteczniej chronić przyrodę i może zwiększać tę świadomość społeczną na temat ochrony przyrody?
1: Będziemy chcieli kontynuować nasze działania ukierunkowane na czynnej ochronie przyrody, czyli doprowadzenie do tworzenia kolejnych form ochrony. Te wnioski, które zostały już złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no mamy nadzieję, że będą sfinalizowane pozytywnie. Są obszary, na którymi powiedzmy pracujemy, bo robimy inwentaryzację.

stację przyrodniczą w terenie, na kolejnym pięknym, bardzo mocno uwilgotnionym, tak to powiedzmy, obszarze, gdzie bardzo dużo wody się retencjonuje i jest to kolejne miejsce, które chcielibyśmy chronić, żeby tej wody w środowisku zatrzymać. Na pewno będziemy chcieli też prowadzić szeroką edukację przyrodniczą i te zadania, które już realizowaliśmy, sprawdziły się, dalej będziemy chcieli kontynuować, czyli tutaj ta edukacja w zakresie ptaków dziuplastych, starych drzew, ich roli i funkcji w środowisku, ale również można powiedzieć obrazowo planujemy w najbliższym czasie wystawę fotograficzną. Troszkę można powiedzieć kontrowersyjnym temacie, bo będzie poświęcona zwierzętom, które zginęły na drogach i zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do fotografii przyrodniczych, gdzie pokazuje się piękno przyrody, piękne krajobrazy, piękne gatunki, ale musimy też mieć świadomość, że każdego dnia przejeżdżając ulicami, drogami spotykamy niestety też często martwe zwierzęta. To w wyniku różnych kolizji drogowych, których się często nie da uniknąć, ale w pewnym sensie chcemy też na ten problem zwrócić uwagę przede wszystkim młodym kierowcom, którzy będą wkrótce przechodzić egzaminy i zdobywać prawo jazdy, żeby wiedzieli, że staną się uczestnikami ruchu drogowego, są odpowiedzialni nie tylko za siebie i innych uczestników ruchu drogowego, ale też tych innych istot, zwierząt, które często świadomie lub nieświadomie przemierzają te nasze, czy przecinają te nasze drogi. I to są od tych najmniejszych, od płazów, przez różne ssaki, i te większe, bo są przecież jeleniowate, które często mogą spowodować spore też i stratę i zagrożenie podczas takiej kolizji. Więc tutaj będziemy chcieli na pewno w takim zakresie uświadamiać. Będziemy chcieli również wydać album poświęcony zespołowi przyrodniczo-krajobrazowemu Lasy, Zwierzyniec i Jasień, pokazując czy podsumowując te nasze działania i pokazując piękno i ciekawą historię tych lasów w albumie takim promocyjnym, który w pewnym sensie może się stać taką fajną wizytówką również dla miasta Tarnobrzega i taką marką i promocją. No ale cóż, mogę jeszcze na koniec wspomnieć o tym, że na przestrzeni tych naszych lat, naszej działalności i pewnych osiągnięć, które udało nam się tutaj zrealizować, bo powołanie tych 330 pomników

które w sposób rzeczowy podchodzą też do tego, aby te obszary chronić. I to jest, myślę, taki najlepszy chyba dowód na to, że kompromis w ochronie przyrody może być osiągnięty, bo często słyszymy o konfliktach, często słyszymy o tych przysłowiowych ptaszkach czy żabkach, które gdzieś tam blokują jakąś inwestycję. Nie chciałbym wchodzić tutaj, bo to pewnie też i różne grupy działają z różnych może i pobudek, tak to możemy też nazwać, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia naszego stowarzyszenia wiemy, że merytoryczna rozmowa rzeczowa na pewno dużo więcej wniesie i dużo większy efekt przyniesie, bo jesteśmy tego przykładem, bo te liczby

wiemy, że merytoryczna rozmowa, rzeczowa na pewno dużo więcej wniesie i dużo większy efekt przyniesie, bo jesteśmy tego przykładem, bo te liczby

0: i dalej pozostała piękna i jak najwięcej tych cennych obszarów przetrwało jak najdłużej.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Nowa Stalowa Wola.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

0: SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie ma...

0: Wysłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

tym awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko pod